Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

0: numer na wielkie wejście do łazienki albo na wyjście z łazienki o tej porze. Alan Walker i Face w RMF Max jeszcze przez szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Jest Filip Kliber, jest Karola Kowalska.
0: Jest Mateusz Marek.
1: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, podobno coraz więcej pracowników tak zwanych młodych w rzeczywistości skraca swój czas pracy z 8 godzin do mniej, ma częściej przerwy, szybciej chce wyjść i go generalnie robi sobie więcej tych przerw. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że 8 godzin to jest za dużo, żebyś
2: za dużo.
1: A psycholog wyjaśnia, że to nie jest lenistwo.
0: Tylko?
2: Nie, to nie jest lenistwo, to jest spryt.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: O, ale to wjechało od samego rana. To Colors i Prima Donna w RMF Max. Fajnie, że wstajecie i fajnie, że już jesteście z nami we
1: wstawaniu. Fajnie, że jesteście na nogach. Od której jesteście na nogach, dajcie znać na Facebooku i na Messengerze RMF Max, jak co dzień o tej porze pytamy was, jaka praca nie śpi. Mamy już tutaj całą galerię waszych prac, waszych zawodów, które dzielnie od samego rana pracują.
0: Pochwalcie się, kto nie śpi, dajcie znać. Jesteśmy z was dumni i jak nam nagracie, kto nie śpi, to my wszystkim powiemy, cała Polska będzie wiedzieć i tym, co śpią, przysięgam, pójdę, obudzę i powiem, kto nie śpi razem z nami.
2: To jest... Weź teraz telefon do ręki, wyślij nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie, żeby cała Polska słyszała o twojej robocie.
0: Cała, podkreślam, wszyscy będą wiedzieć. RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Nie, a to była Sia, w sensie nie, że się widzimy, tylko to naprawdę była Sia.
1: Za chwilę się usłyszycie z najnowszym fleszem i prognozą pogody o 6.
2: Więc teraz to jest ostatni moment, żeby wziąć telefon i nagrać nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Jaka praca nie śpi, wariacie? Gdzie pracujesz?
3: Słuchacie RMF Max, to już czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Monika Chrycko, zapraszam. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Wychodząc naprzeciw polskim postulatom i obawom, Komisja Europejska zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków.
4: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności.
3: Tyle z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Od 20 lat wielkopolskiego nieba pilnują samoloty F-16. Kiedy wchodziły na wyposażenie, były rewolucją w polskim wojsku. Jak po latach oceniają je piloci z regionu?
5: To był niesamowity przeskok. Raz, że z postsowieckiej techniki i systemu szkolenia, system zachodni i użytkowanie sprzętu również zachodni. F-16 to samolot wielozadaniowy, który sprawdza się w każdych warunkach bojowych tak naprawdę. W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu.
3: Mówił szef drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu Robert Chojnacki. Dodajmy, w wielkopolskich Krzesinach na co dzień stacjonuje 31 samolotów F-16.
6: Słuchacie RMF Max.
3: A teraz jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń artystycznych w północnej Polsce. Chodzi o festiwal Fonomo, który 15 października startuje w Bydgoszczy. Tworzy przestrzeń dla sztuki eksperymentalnej i niezależnej.
7: DNA festiwalu cały czas pozostaje niezmienna od początku, od tych 15 lat, czyli faktycznie są różne dziedziny sztuki, ale szczególnie interesuje nas to, co się dzieje na skrzyżowaniu filmu i muzyki i obrazu i dźwięku. Czyli tam, gdzie się te dziedziny przecinają, tam się różne ciekawe rzeczy dzieją i czym mniej oczywiste, tym nas bardziej interesują.
3: Mówił Artur Maćkowiak, organizator Fonomo. W tym roku do Bydgoszczy przyjadą twórcy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. W programie obok koncertów znajdą się filmy, wystawy, debata, warsztaty i wydarzenia specjalne. Za oknami prawdziwa złota polska jesień. Pytamy więc słuchaczy, czy korzystają z jej uroków.
8: Korzystamy z tych, myślę, że ostatnich niestety ciepłych dni i łapiemy ostatnie promienie słońca. To jest takie jeszcze przejście pomiędzy tym takim latem, a tą właśnie tą ponurą jesienią.
9: A taka jesień jak jest teraz, czyli takie 20 stopni, słoneczko, to jest fajna pora roku.
8: Tak, to jest szczerze jedna z lepszych pór roku, tak. Taka pogoda jest idealna.
10: Z rany jest w miarę średnio. Na razie jak jest już październik, to spoko pogoda jak na październik.
11: Nie za gorąco, nie za zimno, no i da się wytrzymać.
3: Z naszymi słuchaczami rozmawiał Julek Dolęba.
0: No i proszę, Messi kończy karierę, a ty ciągle w grze.
1: Wow.
0: I już ciągle świeży, a my ciągle z tobą.
1: A my robimy dla ciebie falę.
0: 3 minuty po godzinie 6:00, argentyńska fala. Filip Kliber, Karola Kowalska, Mateusz Marek, Wiktor Waligura. Matko, ile ludzi.

0: Axwell, to jest Bon, to jest Whatever Turns You On. To jest 9 minut po 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Jesteśmy z wami, wbrew pozorom jesteśmy. I najlepsze jest to, że wy też jesteście przy radiu i cokolwiek rano robicie, to macie włączone RMF Max. Pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. No i słuchajcie, mamy absolutną galerię nagrodzonych dzisiaj.

0: Bardzo prosimy.
1: Jak to kto nie śpi? Ja nie śpię, ja jadę, ja nie mogę spać.
2: Nie, teraz to już nikt nie śpi. Każdy obudzony. No. To
3: jest. Nie śpią koordynatorzy na lotnisku, także balice pozdrawiają.
2: No, przy okazji niezłych lotów życzymy, nie wiadomo, od samego rana.
4: Nie śpi technika sceniczna.
5: O, no to jesteśmy gotowi na występ. Dawaj, rozkładaj, dawaj.
0: Światło bardziej na mnie.
6: Instalator rurociągów Holandia. 4 godziny na nogach.
2: No wiadomo, w Holandii to rura od samego rana musi być, nie?
7: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: No i przy okazji gramy wam najlepsze hity, tak żebyście byli od samego rana pobudzeni. Somber i my buddy, isn't ready.
5: I on o tej rurze jeszcze od rana, no nie wierzę. No.
2: Jesteście niesamowici. Ekipa RMF Max, najlepsza na świecie.

0: Lecimy ze środą razem. Sylwa Bampa, On Tonight w RMF Max, 19 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj. I to są wszystkie informacje, które musicie mieć, bo resztę mamy dla was tu i teraz.
1: Arabscy turyści narzekają sobie na ostrą politykę górali w Zakopcu.
0: Ojoj.
1: I okazuje się, że w Zakopcu im wystawiają mandaty bez ostrzeżenia, na przykład, że jest to drogo. No widzicie, no takie rzeczy tam są. No,
2: no to nie wiem, jak nie narzekają na zdjęcia z białym misiem, no to chyba jednak nie jest wcale za tanio.
0: No oni chyba jeszcze nie wiedzą, za co góra, ale mogą kazać im dopłacić.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: I po reklamie.

0: go. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: to jest taki numer, że można sobie wyobrazić, że jest się bohaterem, bohaterką serialu i to tym głównym. To jest RMF Max i w pół do siódmej.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A chodźcie się z nami jakoś pobawcie, coś śmiesznego.
0: Ok.
3: Obudźmy razem Polskę i pokażmy, że mamy dużo fantazji. Gdzie są klucze?
4: Dzisiaj Mateuko schował klucze w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: O!
3: Gdzie są klucze? To jest edycja biuro.
4: Więc teraz słuchasz, jak to brzmi. I nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: A to już jest podpowiedź, Mateuko.
3: A to są tylko takie dodatkowe efekty dźwiękowe.
4: Gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze? Facebook, Instagram jest do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, nie ma absolutnie złej odpowiedzi i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Odezwij się, zwłaszcza jak nigdy wcześniej na nas nie pisałeś.
4: Nigdy.
0: Czekamy.
4: Głosuwa Facebook i Instagram RMF Max. I słuchaj sobie przy okazji najlepszych hitów MJ Deli i Deli Supreme. 31 minut po godzinie 6.

0: Od razu środa jest lepsza, kiedy wlatuje Kaigo na antenę RMF Max. 21 minuty do godziny 7, a my szukamy razem z wami kluczy, które schował gdzieś Matełko. Brzmi to w ten sposób i wiadomo, że nie ma złych odpowiedzi. Wy, ekipa, jesteście najlepsi.
1: Gdzie są klucze? Ale to biuro. Posłuchajmy, co wymyśliliście.
2: Wydaje mi się, że Matełko zostawił klucze w torbie na laptopa.
1: No,
3: Może tak być.
1: Jest to w biurze, bywa, no.
3: Teraz uwaga, bardzo biurowo.
4: Hej wszystkim, klucze są w opakowaniu po ciastkach.
1: No wiadomo, a w każdym biurze ciastka są schowane w apteczce.
0: No i też przy okazji jest zawsze koperek, który jest ukryty w pudełku po lodach, nie?
1: To jest w kuchni, w edycji kuchnia to było. Jezu, sorry, Filip, ty byłeś kiedyś w biurze?
0: Byłem, kiedyś.
3: Zwiedzał. Teraz moje ulubione.
5: Wiesz, gdzie są klucze? Tam, gdzie je ostatnio położyłeś.
1: I ona jedzie na ciebie.
3: Jakby któraś z was dziewczyny chciała to puszczać swojemu na przykład mężowi, to możemy wam tą głosówkę podesłać.
0: Max. Aż się przestraszyłem, ale my ekipa jak zawsze nie zawiedliście.
1: Po to jest ta zabawa właśnie. Reklama.
6: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: I po reklamie.

0: Niko, am I wrong? 10 minut do godziny 7. Zdrówko.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Dzień dobry, już wróciłam po kichaniu.
4: A od stycznia to w ogóle będziemy mogli zarejestrować samochód w M-Obywatelu. Nie będzie trzeba iść do urzędu, ani w ogóle wychodzić z domu.
3: Ja czekam w ogóle, aż w M-Obywatelu będzie można, nie wiem, już pizzę książura sobie zamówić, bo tam można już wszystko naprawdę.
1: Poranka RMF Max.
0: To będzie hit.
4: Ale jest przyszłość, nie? To jest przyszłość. Rozwój.
0: Polska.

0: A jaka ta pogoda będzie, dowiecie się punktualnie o godzinie 7. Zostańcie z RMF Max, bo już za chwilę Flash Sport i właśnie prognoza pogody we Wstawaj, nie udawaj.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: I po reklamie.

0: RMF Max. RMF Max. Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa. Samba.
2: Środa, 7 października, 7 rano, jest Flash Sport i Pogoda. Jania Łopuszańska.
3: Jestem ja. Dawid K. z zarzutami był wczoraj przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura nie chce na razie podawać szczegółów.
4: Bo prokuratura chce o nich powiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 0,5 miliona złotych. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
3: Tyle Michał Radkowski, a my do tematu jeszcze wrócimy. Przenosimy się teraz na rynek motoryzacyjny, bo tam widać solidną zmianę w trendach. Samochody elektryczne pierwszy raz w historii wyprzedziły pojazdy benzynowe. Od początku roku do początku września w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,640,000 samochodów na prąd, a tych benzynowych było 6,000 mniej. Co piąte auto na naszych drogach jest też zasilane na baterie. Piłkarska legenda żegna się z Argentyną tej nocy w Buenos Aires. Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji. Argentyna wygrała starcie z Beninem 3-0, a mistrz świata strzelił jednego gola.
5: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
3: Messi rozegrał 208 meczów w reprezentacji Argentyny.
6: Voy a trañar.
3: Będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie z wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom, zawsze razem. Podkreślał tuż po meczu Leo Messi. A do sportu jeszcze oczywiście wrócimy. Aktywność fizyczna tymczasem może nam się przydać. Jesienią częściej stawiamy na kaloryczne przekąski. Krótsze dni obniżają poziom hormonów szczęścia, a mózg szuka po prostu szybkiego źródła energii. Takie podjadanie to ponoć częste zjawisko teraz, ale dajmy się wypowiedzieć samym zainteresowanym.
7: Nie mam tak. Ja mam jakby ustalone sobie godziny posiłku i w takiej godziny posiłku sobie jem.
8: Taki rygor.
7: Tak, troszkę, no.
9: No proszę zobaczyć.
8: Piękna pizza.
9: Ale tyle zostało.
3: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga.
10: Jakie sezonowo, to cały rok działa.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. To akurat zasługa Greków, którzy wygrali z Irlandią Północną tylko 1-0. Zostawiamy murawę i przenosimy się na korty. Nowak Djokovic zanotował kolejne zwycięstwo w turnieju ATP w Pekinie. W finale Alex de Minaur skreczował na początku drugiego seta. Djokovic zgarnął 102 tytuł w karierze. A właśnie w tej chwili na kort powinna już wychodzić nasza tenisistka Iga Świątek. Walczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Pogoda dziś najwyraźniej pomyliła październik z latem. Będzie ciepło, miejscami na południu i południowym zachodzie nawet do 23 stopni. No więc kurtkę traktujemy jako taki modny dodatek niż konieczność od piątku. Fatalnie, dlatego polecamy skupić się na tu i teraz.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Mi przyszło do głowy, że ta kurtka to fajny. Ja mam ładne kurtki.
3: Masz ładne?
2: Ponoszę, ale jak będziecie mieć gdzieś w kurtce, to właśnie wiedzcie, że to jest dla urody.
3: Ja
10: jak Ania zaczęła łączyć jesień i kurtka, to słowo na kurtę mi się akurat zaczęło...
2: Jęk, Filip!
3: O nie, Filip, co ty?
2: Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj.
3: Ale już bez Filipa.
2: Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj.
3: Ale już bez Filipa.

0: Tak robi Katy Perry i California Girls, czyli my wszyscy. I słuchajcie, RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A z Kalifornii przenosimy się do Węgier, ponieważ węgierskie gangi grasują na ulicach.
4: Co? No,
5: co robią?
3: Tak to brzmi. Gangi butelkowe, tak się właśnie nazywają, ponieważ normalnie przyjeżdżają te gangi z innych miast pociągiem i nie tylko wykradają sobie butelki nawzajem z te gangi, ale też włamują się do domów, żeby komuś te butelki ukraść.
5: Ale poczekaj, ale mówimy o tych butelkach takich, co się wrzuca do kaucjomatu?
3: Dokładnie tak.
0: Do tego tam to doszło?
3: Tak, że tam wiesz, 50 forintów masz za taką buteleczkę, nie? No.
0: Rany,
5: a ty trzeba jakiegoś stróża postawić koło kaucjomatu.
3: Tak, kaucjomaty na posterunkach policji powinny być.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
5: No, także jak mieszkacie na Węgrzech i nas słuchacie, to pozdrawiamy po pierwsze, a po drugie butelki teraz chowamy do skarpety.
3: O!
5: Jak to wasza inwestycja, to w skarpecie najbezpieczniej, wiadomo.

0: Zalia w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze chyba trochę wrócimy do tematu sportu, bo Leo Messi kończy karierę, skończył już reprezentacyjną.
1: Messi, wróć.
2: W związku z tym chcielibyśmy was spytać, słuchajcie, gdybyście wy dzisiaj kończyli pracę, karierę, odchodzili generalnie, to co byście powiedzieli tak na odchodne w pracy, tak wszystkim, tak właśnie?
3: Dziękuję bardzo. Kocham was wszystkich.
0: Fajnie się z wami pracowało. Jesteś najlepszym szefem.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, szczególnie jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś.
2: Tak, może być takie zaciśniętymi zębami, ale nie musi. Wszystkie pomysły są dozwolone. I słuchajcie, kto nie chce, nie nagrywa i bawi się świetnie, a kto chce, ten nagrywa i robi innym dzień. I tak to wygląda, no.
0: Messenger, Instagram, RMF Max. O co pytamy? O to, co powiedziałbyś na odchodne, gdybyś dzisiaj w pracy kończył karierę. Nagraj głosówkę i bawmy się razem. Można też robić notatki, kiedyś może się przydać.
2: Tak,
0: akurat
2: tak.
0: Taki tekst. Messenger RMF Max.
2: Jestem wdzięczny, dziękuję Akademio, dziękuję wszystkim, którzy ze mną pracowali.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Co robisz w weekend?
17: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
16: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
17: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
16: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
17: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
16: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
18: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
19: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.

0: Numer o twoim byłym. Britney Spears i Toxic, 8:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Messi skończył karierę i żegna się z reprezentacją, z piłką nożną. Dlatego my zapytaliśmy was, jak wy byście się pożegnali z pracą, gdybyście odchodzili. Takie było pytanie, tak miało być.
4: I takie głosóweczki do nas dotarły.
5: Żegnam o ziemble.
4: Klasyczek po prostu.
0: Tak. Zwięźle tyle wystarczy.
6: Przekonaliście mnie, że można pracować długie lata w jednej firmie za te same pieniądze.
4: Niegodne. Idę szukać szczęścia dalej.
7: Ciekawe, czy znajdziecie na moje miejsce takiego głupiego jak ja.
3: O, wyjaśnił króciutko. Ale mocne przesłaliście, mocne. To i tak wybraliśmy takie dom.
4: Jeszcze jest jedno.
8: Dziękuję za cudownie spędzone lata. Z radością, że jestem szczęko ścisko.
3: Bardzo dobra wiadomość. Trzymajcie się, cześć.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Zagrajmy matę, co?
4: Ring my bell teraz. RMF Max.

0: 30 тисячі злотих!
1: Що? Юж? Юж? То юж?
2: Ні, діта, спокойнє. Спокойнє, то są tylko ćwiczenia. Macie jeszcze czas, ale to jest czas najwyższy teraz.
3: To był dźwięk tego, jak Magda rok temu wygrała w sejfach 1 140 000 złotych i dzisiaj bardzo byśmy chcieli, żeby to się powtórzyło.
1: Dlatego dzisiaj są aż dwa finały w złotej kumulacji i takie pieniądze możesz wygrać również ty, słuchając RMF Max.
2: Jednym SMS-em wchodzisz do dwóch finałów, brzmi fair, i to aż dwie szanse na 1 140 000 złotych.
3: No i poczekaj, bo dzisiaj jest jeszcze 7 dzień miesiąca, no to nie wiem, to szczęście, no tak. To jest naprawdę dzisiaj podwójne, nie?
1: No to lecimy. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max wysyłasz na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wchodzisz do gry o 1 140 000 złotych.
4: O Boże!
1: O, to możesz być dzisiaj ty. Wyślij teraz, ale teraz hasło Max na 7467.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: I po reklamie.

0: Dobry bicik, Wasted w RMF Max.
1: Wstawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz słuchajcie, historia niesamowita, bo sztuczna inteligencja w 6 godzin odczytała list z czasów napoleońskich, taki, który był tajny, nierozszyfrowany, w ogóle nikt nie wiedział, co tam jest napisane, sprzed 217 lat.
0: Mocny kodzik.
4: Ale jak jest taka mądra, to niech spróbuje odczytać moją receptę od lekarza.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Albo te notatki, co robisz, jak ktoś do ciebie mówi. Na przykład przez telefon i ty sobie chcesz coś zanotować, a potem co?
0: Te gryzmoły.

0: RMF Max i Ed Sheeran dla Was. 4 minuty do godziny 9. Z ważnych informacji, również tych pogodowych, mamy dla Was wszystko. I to wszystko już za moment o 9.
1: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Mamy środowy poranek, na zegarach wybiła już 9:00, to czas na najnowszy flash. Monika Chrycko, zapraszam. 4 miliardy 100 milionów złotych, tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menadżerów koncernu. Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
8: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menadżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, powody miały być czysto polityczne. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliw. Na ponad 600 stacjach koncernu miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
7: Tyle Michał Radkowski.
5: To jest RMF Max.
7: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradzionym autem próbował uciec na Litwę. 34-latka, obywatela tego kraju, zatrzymano po pościgu na drodze S61.
9: Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Jechał skradzionym w Niemczech autem w kierunku granicy litewskiej. 34-latek usłyszał już 4 zarzuty usiłowania oraz 3 zarzuty kradzieży z włamaniem, a także zarzut paserstwa.
7: A o szczegółach informował Piotr Bułakowski. Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi. System oparty jest na AI.
10: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
11: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
7: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem Siemianowickiej Oparzeniówki, rozmawiał Marcin Buczek. Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. I jakie są wnioski?
12: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód.
7: A diagnozę przejrzała Martyna Czerwińska. Na koniec flesza zaglądamy jeszcze do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko i w ten sposób upamiętnić ważny moment waszego życia. Mowa o tegorocznej akcji w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i drzew okolicznościowych.
13: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne.
7: To był Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
14: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sprawdźmy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Środa będzie pod znakiem chmur, ale bez większych niespodzianek. Najchłodniej w Białymstoku, tam termometry pokażą niecałe 19 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Wrocławiu, około 20-21 stopni. Najcieplej w Rzeszowie, nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. W pozostałych regionach raczej sucho i spokojnie. Ciśnienie w całym kraju na stałym i odpowiednio wysokim poziomie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
16: Dzisiaj dzień wanny, ja nie mam już suchara na ten temat.
17: My mamy. Co robi Matełko chodząc wokół wanny?
16: Co robi?
17: Szukasz do niej wejścia.
16: I teraz
17: Dziękujemy. Wszystkim
16: możecie opowiedzieć ten żart, usłyszeliście go w RMF Max. My dziękujemy. 5:05. Filip Kliber.
17: Karola Kowalska.
16: Mateusz Marek.
17: Do jutra. Gdzie jest wejście do wanny? Zaraz ci pokażę. Okay.
16: Musisz korek wyciągnąć.

Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem, to obudzić się dzisiaj rano i powiedzieć sobie: o, super, jest piątek. Obudziłem się, patrzę, środa. Not great, not terrible. Mogło być zdecydowanie gorzej, to mógł być poniedziałek. Lecimy sobie w stronę półmetka tygodnia w pracy i polecimy, a nawet odlecimy teraz z klasykiem od Armina van Burena i Sharon van Adel. Jak komuś teraz wyświetli się ekran ze wspomnieniami, to o to chodziło. In and out of love. Dawid Mianzek, dzień dobry i zapraszam do południa.

jest taki muzyczny buziaczek od Calvina Harrisa i Dua Lipy. To jest RMF Max, a my sobie teraz robimy powrót do szkoły, ale spokojnie, szybciutki i nie będziemy nawet siadać do ławek. Słuchajcie, dzisiaj nasze pytanie dnia do pracy jest związane ze szkołą. Tak już wiecie, po tym jak skończyliście szkołę, jak już macie doświadczenie z tyłu głowy i tak dalej, no to jak uważacie, jaki przedmiot szkolny powinien się znaleźć w programie nauczania, którego dzisiaj nie ma? Wymyśl przedmiot, którego dziś nie ma, a powinien być. Może na przykład, nie wiem, przedmiot negocjacje, żebyśmy wiedzieli, jak z szefem gadać o podwyżce. Albo, o, to akurat jest wychowanie do życia w rodzinie, ale żeby skupić się na tym, jak tu nacisnąć na męża, żeby jednak nie czekał 3 lata z przykręceniem półek w łazience. I jak wytłumaczyć żonie, że jak 29 dni w miesiącu ją boli głowa, to nie jest normalne. Jaki wy macie pomysł na przedmiot szkolny? Jak się powinien nazywać i o czym być? Piszcie na 3001 SMS albo nagrywajcie się na przykład na Messengera RMF Max. Czekają oczywiście gadżety za najciekawsze odpowiedzi. Temper City, tymczasem z nami Self Aware w RMF Max.

0: Lost Frequencies i Mary Fresh, a ta przyjemna, relaksująca, chillowa nuta to Paraiso w RMF Max. Słuchajcie, mam złą wiadomość, dobrą i bardzo dobrą, no to może zacznę od tej złej. Niestety dzisiaj nie gramy już o 1 000 000 złotych w złotej kumulacji. No, co zrobić? Dobra wiadomość jest taka, że gramy dzisiaj o 1 140 000 złotych. Dlaczego taka kwota? Bo dokładnie rok temu taka wygrana w złotej kumulacji padła. Magda wyciągnęła tyle z sejfu. Ciekawe, co u Magdy i pod jakimi palmami się opala. No to na rocznicę tego wydarzenia podkręcamy sobie pulę. 1 140 000 złotych jest do wyjęcia dzisiaj. I to jest ta dobra wiadomość. A powiedziałem, że jeszcze mam bardzo dobrą wiadomość. Wasze szanse na zgarnięcie 1 140 000 złotych rosną teraz 500 razy, jeżeli teraz zgłosicie się do gry, czyli wyślecie SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92, to my twoje zgłoszenie pomnożymy 500 razy. I dokładnie tak samo się zadzieje, jak dołączysz na naszej stronie, na rmfmax.pl. Ale, tylko przez 10 minut będzie tak dobrze, także najlepiej teraz dołącz do gry, daj sobie szansę na 1 140 000 dzisiaj. rmfmax.pl albo 7467. Hasło MAX.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000. Szlij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Krzychu.
13: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
14: Hi, this is Denzel.
15: Hey yo, this is Eminem.
16: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sprawdźmy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Środa będzie pod znakiem chmur, ale bez większych niespodzianek. Najchłodniej w Białymstoku, tam termometry pokażą niecałe 19 kresek. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Wrocławiu, około 20-21 stopni. Najcieplej w Rzeszowie, nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. W pozostałych regionach raczej sucho i spokojnie. Ciśnienie w całym kraju na stałym i odpowiednio wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie Męskie Granie Orkiestra w RMF Max. Nareszcie to Iga Świątek łapie formę. I dobrze, gładziutko dzisiaj Iga z Amerykanką Jowicz 2-0 na turnieju w Pekinie. Brawo Iga i lecimy dalej. A też tej nocy bardzo ważne sportowe wydarzenie. Leo Messi meczem z Beninem zakończył reprezentacyjną karierę. Jeszcze dorzucił jedną bramkę w tym spotkaniu, więc karierę w reprezentacji kończy z Mistrzostwem Świata i 126 bramkami na koncie. Cristiano ma w kadrze 146 goli, ale aktualnie się obraził, więc nie wiadomo, czy powiększy ten dorobek. A Robert Lewandowski, jakby ktoś pytał, 92 bramki. No jak będzie tak strzelał Robert jak ostatnio z Rumunią, to szybko podgoni. Ale jak będzie specjalnie łapał żółte kartki, żeby wcześniej wrócić do domu, to nie podgoni.

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: I po reklamie.
4: Bajka, Karolina,
5: Wojtek.

0: Na zegarach w studio RMF Max już 10:00, czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Sejm zajmie się dzisiaj zaostrzeniem przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe w Gdańsku czy po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchych. Co konkretnie ma się zmienić?
1: Zaostrzone mają zostać kary za doprowadzenie do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym. Wobec kierowcy, który do tego doprowadzi, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Wyższe kary czekają także kierowców, którzy spowodują zagrożenie na przejeździe. Te przepisy zostaną przegłosowane przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.
0: Tyle Michał Krasoń. Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego prowadzą akcję pod hasłem Świeć przykładem, noś odblaski. Posłuchajcie o szczegółach.
2: Akcja informacyjno-edukacyjna Świeć przykładem, noś odblaski skierowana jest do pieszych. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym również seniorom, o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Akcja potrwa do końca roku.
0: To była Lidia Kowalska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Polityka morska Unii Europejskiej będzie tematem przewodnim tegorocznego Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Prelegenci będą zastanawiać się, jakie wyzwania stoją przed Polską w kontekście sytuacji geopolitycznej. Co ważne, wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
3: Jest to konferencja ogólnodostępna, tak? To nie jest impreza komercyjna. Możemy rozmawiać o tematach, które nas w danym czasie interesują i to zawsze świetnie się sprawdza.
0: Mówił Sławomir Kalicki, jeden z organizatorów Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni.
4: Słuchacie RMF Max.
0: Jesienią, gdy dzień jest krótszy, a na zewnątrz chłodniej, zaczynamy odczuwać większy głód. Efekt łatwy do przewidzenia. Szybciej możemy przybierać na wadze. A jak to jest u was?
5: Zdarza się pani jesienią częściej sięgać po coś smacznego?
6: Zdecydowanie tak.
5: Co to jest?
6: Małe przekąski, coś zdrowego, warzywa, owoce.
7: Ja to lubię mięsko. Taki dobry stek wołowy.
0: O to pytał Dominik Smaga. Na koniec flesza o 10:00 ważne przypomnienie dla turystów. Jeszcze niecały miesiąc można wędrować po Słowackich Tatrach. Od 1 listopada Słowacki Tatrzański Park Narodowy wprowadza coroczne zimowe zamknięcie wysokogórskich szlaków znajdujących się powyżej schronisk. Ograniczenia będą obowiązywać w znacznej większości przypadków do końca maja przyszłego roku. Polskie Tatry są dostępne cały rok. To jeszcze sprawdźmy warunki w Beskidach. GoProwcy oceniają, że te na szlakach turystycznych są dobre. Pogoda zaczyna się jednak zmieniać i w czwartek warunki mogą się już pogorszyć. Dlatego GoPr przypomina o odpowiednim ubiorze, szczególnie butach, kijkach, ciepłej i nieprzemakalnej odzieży, a także o zabraniu naładowanego telefonu z aplikacją Ratunek, powerbanku i latarki. Warto też poinformować kogoś o celu naszej wyprawy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: W całym kraju środa pod znakiem chmur, choć na południu i w centrum ma się pojawić więcej słońca. Najchłodniej w Białymstoku, tam niecałe 19 stopni. W centrum i na zachodzie do 21, najcieplej w Rzeszowie. Tam na termometrach dzisiaj nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. W pozostałych regionach kraju powinno być raczej sucho. Ciśnienie w całej Polsce utrzymuje się na wysokim i stałym poziomie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Kalendarz podpowiada, że dzisiaj mamy dzień wanny. Jak wy wolicie? Wanna czy prysznic? Ja bym odpowiedział, że nieważne w czym, ważne z kim. Tobie Romeo, teraz z nami i Fly High, Dawid Miązek. Zapraszam. No, jak ktoś nas słucha w wannie o tej porze, to szacuneczek. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy i w wannie.

Tylko kochaj mnie śpiewa Zalia w RMF Max. Oczywiście, że kochamy Zalia, jeszcze bardziej jej wokal. Jak wy kochacie takie podkręcające EDM-owe brzmienia, no to za chwilę tylko zamknąć oczy i się wsłuchać, bo będzie Just Jackstyle i on Turn the Lights Off. I niedługo też wracamy do naszego pytania dnia. Przypominam, dzisiaj pytamy o przed

Fate, Alan Walker z Ava Max i to jest RMF Max, a my wracamy do naszego pytania dnia. Przedmiot szkolny, którego nie ma, a powinien być waszym zdaniem, no tutaj niektórzy polecieli bardzo na poważnie, takie przysposobienie obronne, ale takie na poważnie, z poligonem ktoś tu zaproponował, z bronią, ze strzelaniem, to jakby co, to ten przedmiot to nazywa się zasadnicza służba wojskowa, ale chyba aktualnie zawieszona. Bartek z kolei zaproponował, że powinien być przedmiot zarządzanie domowym budżetem. To ja bym chyba żonę z powrotem do szkoły wysłał. A Andrzej pisze, że powinien być taki przedmiot jak oddzbanienie, czyli prowadzenie zajęć odwracających proces zidiocenia człowieka. Lekcja pierwsza, odinstalowujemy TikToka z telefonu. No a tu jeszcze przedmiot, którego nie ma, powinien być. Ktoś napisał kanapka. To jest prawda, mam nadzieję, że jesteście już po drugim śniadaniu. Tame Impala z nami, Ginny i Dracula. A jak chcecie podzielić się swoim pomysłem na szkolny przedmiot, piszcie na 3001, nagrywajcie się na Messengera RMF Max. Gadżety czekają.

0: Sonaty Two Colors, słuchacie RMF Max, a my teraz cofnijmy się trochę w czasie. Jest 7 października 2025 roku. Słoneczne, ale chłodne popołudnie. Kraków. Mieszkanka tego miasta, Magdalena, odbiera telefon. Odbierając go, nie wiedziała jeszcze, że za 3 minuty stanie się bogatsza o 1 140 000 złotych. Taka wygrana padła dokładnie rok temu w złotej kumulacji. A wiecie, że historia lubi się powtarzać. No to dajmy jej szansę, żeby się powtórzyła. No tak sama z siebie to raczej się nie uda. Także wyciągnij rękę po kasę, wyciągnij smartfona z kieszeni i wysyłaj hasło MAX pod 7467 za 4,92 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dzisiaj z okazji rocznicy tamtej wielkiej wygranej gramy dokładnie o tyle samo w złotej kumulacji. 1 140 000 złotych dzisiaj czeka w finale w sejfach. To może być twoje 1 140 000 złotych, ale daj po prostu znać, że chcesz mieć tę kasę u siebie. Wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7467 albo wbijaj na rmfmax.pl. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000, czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: I po reklamie.

0: Star.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W całym kraju środa pod znakiem chmur, choć na południu i w centrum ma się pojawić więcej słońca. Najchłodniej w Białymstoku, tam niecałe 19 stopni. W centrum i na zachodzie do 21, najcieplej w Rzeszowie. Tam na termometrach dzisiaj nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. W pozostałych regionach kraju powinno być raczej sucho. Ciśnienie w całej Polsce utrzymuje się na wysokim i stałym poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

Sean Paul z Kiss & Co. i taneczne Give It Up To Me w RMF Max. My zbliżamy się do 11, a i spora obiadowa się zbliża, więc no tak się zastanawiam, jak tam u was sytuacja. Są już kolejki pod żabkami po pizzę od Książula, czy wręcz przeciwnie, bojkot. Sprzedał się czy nie sprzedał? Pizza dobra czy niedobra? No, strzelam, że nawet ceną paliw i stanowi służby zdrowia nie poświęcamy tyle czasu, co tej słynnej pizzy. A czy premier już się na ten temat wypowiedział? Czekamy. Margaret i Prima Ballerina, za chwilę Flash i pogoda.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Blik.
15: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.
16: Ania, Krysia,

0: Środa przed południem, 11 na zegarek. Monika Hrycko, zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość w Sejmie, zapewnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest przekonana, że dziś posłowie ustawę przyjmą. Pytanie, czy podpisze ją prezydent?
1: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy, za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa.
0: Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: To jest RMF Max.
0: Już w najbliższą niedzielę w Krakowie wyborcza dogrywka. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z czym będzie musiał mierzyć się przyszły prezydent lub prezydentka miasta? O tym już teraz Maciej Sołtys.
3: No przede wszystkim gigantyczne zadłużenie miasta. Blisko 9 miliardów złotych na koniec tego roku, a wraz z nim pytanie o przyszłość wielkich inwestycji metra i kolejnych linii tramwajowych. Do tego kształt strefy czystego transportu i rynek pracy, bo Kraków musi znaleźć sposób na zatrzymanie korporacji, które przenoszą teraz swoje usługi do tańszych lokalizacji.
0: Warto zaopatrzyć się w czujkę dymu i tlenku węgla, przekonują strażacy. Takie urządzenie dużo nie kosztuje, a może uratować życie. To ważne, bo w tym sezonie wzrosła liczba zatruć tlenkiem węgla.
4: Dziś mówimy o sezonie grzewczym, o sezonie, kiedy mamy jesień, zimę i przedwiośnie. Za oknami będzie się robiło coraz chłodniej. Eksploatujemy nasze urządzenia grzewcze. Tam właśnie to ryzyko powstania się tlenku węgla jest bardzo duże, bo ten czad powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania.
0: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Październik to także dobry czas na wymianę opon. I to z kilku powodów. Po pierwsze, w serwisach nie ma jeszcze kolejek, a po drugie, samochód będzie bezpieczniejszy.
5: Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje. I właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
0: Mówiła nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska. Po trzecie, równie ważne, będziecie mieć to z głowy. Gdańskie Zoo prowadzi jesienną zbiórkę darów dla swoich podopiecznych. Potrzebne są orzechy laskowe, włoskie i bukowe, a także żołędzie.
6: W zoo z tego skorzystają przede wszystkim jeleniowate, więc na przykład daniele czy łosie bardzo sobie takie przysmaki cenią, gryzonie, ursony, wiewiórczaki, ale także papugi. Papugi też się tymi orzechami zajadają. To jest dla nich przysmak i to jest też ważny element dla wielu gatunków takiej diety jesienno-zimowej. Żołędzie u nas jedzą właśnie łosie czy pekarii, również żubry.
0: Mówiła Julia Brachman, specjalistka do spraw żywienia w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dzisiaj synoptycy prognozują przewagę chmur nad Polską, ale miejscami ma się pojawiać również słońce. Najchłodniej będzie w Białymstoku, niecałe 19 stopni, w centrum i na zachodzie około 21, a najcieplej w Rzeszowie, tam nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru, gdzie indziej będzie raczej sucho. Ciśnienie w całym kraju ma być na odpowiednio wysokim i stałym poziomie, więc pogoda powinna być stabilna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Mamy 11 w środę, więc jesteśmy już prawie na półmetku tygodnia w pracy i pięknie, i fajnie, i tę 11 rozpoczyna nam 21-letni fenomen z Nowego Jorku, Somber. My Body Isn't Ready. A to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

0: To jest coś więcej niż urodziny. To jest rocznica, w którym to dniu Magda ustrzeliła 1 140 000.
1: I wiecie co? Wcale nie musicie mieć na imię Magda, żeby dzisiaj to do was uśmiechnęło się szczęście i żebyś to ty albo ty dzisiaj stanęła przed szansą wyciągnięcia z sejfu 1 140 000 złotych.
0: W jednym sejfie będzie 1 140 000 złotych. I to właśnie ty stoisz przed szansą, by w tym finale się znaleźć i otworzyć wskazany przez siebie sejf.
1: Ale umówmy się, że jedna szansa to jest troszkę za mało, dlatego przez najbliższych

0: 7 minut. Pomnożymy każdą jedną szansę razy 477.
1: Wysyłajcie teraz max na 7467. Sprawdzajcie także swoje szanse na www.rmfmax.pl. Tam także można znaleźć drogę do miliona.
0: Jeden max wysłany pod numer 7467 to koszt 4,92, ale ten jeden max daje ci teraz i przez najbliższych 6 minut 477 szans na finał.
1: Zegar już odmierza. 12.14 teraz, 12.20, koniec rundy super okazji. Chcesz zagrać i wygrać milion? Zgłoś się do zabawy. Max 7467.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Kompaktowa Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: To jest podniosła właściwej, podniosła atmosfera wyjątkowej środy dzisiaj. Środa jest praca.
1: Środa jest dzisiaj,
0: bardzo
1: tak.
0: Dziękuję.
1: Środa.
0: W każdej firmie potrzebny jest ktoś, kto porządkuje wam świat. Dziękuję,
1: środa.
0: Asia.
1: Proszę.
0: Asia Małys, Irek Jakubek, 3 minuty po pół do pierwszej.
1: Zmiany w restauracjach idą w nowym roku.
0: Wow.
1: Takie poważne, bo jak przyjdziesz po nowym roku do knajpy ze swoim własnym pudełkiem na jedzenie, no, ze słoikiem, to restauracja będzie musiała ci to jedzenie do tego twojego słoika zapakować, a nie, że ci doliczają jakieś tam opłaty za jedzenie na wynos.
0: Prawdziwa rewolucja będzie wtedy, jak ty z tym słoikiem, owszem, przyjdziesz, przyniesiesz ten słoik i on od razu będzie pełny. Będzie z jedzeniem, odkręcisz, usiądziesz sobie przy stoliku, kelner cię zapyta, czy ci smakuje i czy może ci zaproponować na przykład coś do picia, proszę pani?
1: Nie, dziękuję, bo wodę sobie też przyniosłam, kupiłam w Biedronce.
0: Razem chodzimy na kebaba. Wiecie dlaczego?

0: Baby wow, baby wow.
1: Źle to mówisz.
0: Jak?
1: Baby wow.
0: Wow.
1: A nie takie baby wow.
0: Bo ja akurat mam tak, że mi jest ciepło, ale trochę zimno. Bo ciepło, że Karol G pojawiła się w RMF Max, a zimno, bo już wiadomo, co pojutrze w prognozach. Poznajcie je razem z nami. Najbardziej aktualne prognozy za parę chwil w RMF Max. Bądźcie blisko. 13 za 20.
2: Reklama.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewa.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Macie.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
3: Sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Wszędzie dzisiaj mamy raczej przewagę chmur, ale na południu i w centrum pojawi się też słońce. Najchłodniej, jak mówiliśmy, będzie w Białymstoku, niecałe 19 stopni. W centrum i na zachodzie termometry pokażą około 20-21 kresek, a najcieplej w Rzeszowie nawet 23 stopnie. W Trójmieście z kolei przelotny deszcz i tam też silniejsze podmuchy wiatru, poza tym raczej bez opadów. Ciśnienie w całym kraju na odpowiednio wysokim i stałym poziomie, pogoda raczej stabilna.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie.

0: Beauty and the Beast, czyli klasyczna środa w pracy. Wy jesteście beauty, a bestią jest to wszystko, co musicie załatwić jeszcze przed pierwszą, a pierwsza za 4 minuty.
1: Jeszcze przed pierwszą musicie poznać szczere wyznanie Julii Wieniawy.
2: Ujujuj.
1: Julia powiedziała, uwaga, moje ciało to narzędzie pracy.
0: Ula, narzędzie mówisz.
1: No, znaczy nie ja, Julka.
0: Dostałem kiedyś od żony skrzynkę z narzędziami i chyba tę skrzynkę kupiła na promocji, bo najlepszych narzędzi z tego, co mówisz, to w tej skrzynce niestety nie było.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo
1: Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Studio RMF Max, na zegarach minęła już 13:00, czas na porcję najnowszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. A flash o 13:00, zaczynamy od pilnej informacji z Ostrołęki. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko, podczas ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych.
5: W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki, wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie plaży miejskiej nad Narwią.
4: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
4: Przestrzeganie prawidłowej prędkości jest szczególnie ważne jesienią. Na razie pogodę mamy niezłą, ale niebawem ma się pogorszyć.
6: Dokładnie. Kierujący w trudnych warunkach atmosferycznych nie jest w stanie zahamować, zareagować na sytuację niebezpieczną, jeżeli porusza się z dużą prędkością. Mokra nawierzchnia, kiedy te liście spadają z drzew i tutaj one też tworzą taką ślizgawicę na drodze, więc pamiętajmy o tym dostosowaniu tej prędkości do panujących warunków na drodze.
4: Mówiła nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska. Teraz we fleszu coś dla tych, którzy potrzebują wzniesień, piachu, adrenaliny i przeszkód za kołem i właśnie tak lubią spędzać wolny czas. Już 24 października startuje 3. edycja lubuskiego Armagedonu 4x4. Na uczestników czekają wymagające odcinki specjalne i punkty kontrolne. Auta wjadą na byłą kłodawską żwirownię, czyli tam, gdzie kończy się asfalt. Wciąż możecie zgłaszać się do udziału w imprezie.
7: Zgłaszać się można. Zapisy mamy jak najbardziej aktywne. Myślę, że gdzieś z 2-3 dni przed samym rajdem będziemy zamykać, chyba że wcześniej zapełni się lista, a idzie to dosyć dynamicznie, więc chętnie oczywiście proponuję, niech to zrobią już, nie odlekają na koniec. Do kogo jest skierowana? No, skierowana jest do wszystkich miłośników offroadu, czyli każdego, kto ma tak naprawdę pojazd z napędem 4x4. W tym roku po raz pierwszy otworzyliśmy się nakłady.
4: Mówił Damian Ochej z Automobil Klubu Gorzowskiego i jeden z organizatorów tego wydarzenia. Światowe gwiazdy tańca, hipnotyzujący wykonawcy i potężne emocje na scenie. W Warszawie rusza właśnie 26. edycja festiwalu Ciało Umysł. Od czwartku w Teatrze Studio zobaczycie kultowe czy międzynarodowe widowiska. Na co warto się wybrać?
8: Przede wszystkim na Museum of Futures, które trochę traktujemy jako wydarzenie towarzyszące, ale trochę jako mini festiwal w dużym festiwalu. Jest to 13 bardzo różnorodnych prac, ukrytych w różnych miejscach teatru. Od przez foyer, okna, na zewnątrz teatru, w toalecie, w przestrzeni takiego studia, gdzie można doświadczać, gdzie można czytać, gdzie można brać tak zwane partytury i samemu je rozwijać, a też wziąć udział w partyturach, które są prowadzone przez artystów. To 3 dni bogatego, dużego programu, który towarzyszy całości festiwalu.
4: Polecała dyrektorka artystyczna festiwalu Edyta Kozak. Po spektaklach będzie okazja spotkać się z artystami.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Meteorolodzy prognozują nam na dzisiaj sporo chmur w całym kraju, ale miejscami pojawiać się będzie także słońce. Najchłodniej w Białymstoku, niecałe 19 kresek na plusie w centrum i na zachodzie około 21, najcieplej w Rzeszowie nawet 23 kreski. W Trójmieście przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru, w pozostałych regionach raczej sucho. Ciśnienie utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie, więc pogoda powinna być w ciągu dnia raczej stabilna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Właśnie uruchomiliśmy zegar. Tak, uruchomiliśmy szczęśliwy zegar, który odmierza równo 5 minut. Ostatnie 5 minut na to, by zgłosić się do gry i wygrać w najbliższym finale, który już za parę chwil. Równo 1 140 000 złotych.
4: Dlatego teraz, właśnie teraz złap za telefon i wyślij SMS-a na nasz nowy numer 7467 za 4,92, a w treść tej wiadomości wpisz hasło MAX.
3: Wyślij MAX na 7467 albo zgłaszaj się przez nasze www.rmfmax.pl i jak wygrasz 1 140 000 złotych, to będziesz drugim słuchaczem, który wygrał 1 140 000, bo pierwsza była Magda.
5: O Boże!
3: I to się zdarzyło równo rok temu.
4: Jeżeli chcesz, żeby dzisiaj z dobrymi wiadomościami zadzwonił do ciebie Mateusz Opyrchał, to naprawdę teraz zgłaszaj się do złotej kumulacji.
3: MAX 7467.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to jedziemy z sejfami, złota kumulacja się kłania i pytanie, kto będzie po drugiej stronie? No właśnie, 6 sygnałów tylko czekam. Pamiętajcie o tym, żeby odbierać jak najszybciej. Jeśli weszliście do gry, to rozumiem, że teraz macie naładowany telefon.
2: Tu poczta głosowa plusa 6-0-1.
1: A taki byłem pozytywnie nastawiony, prawda? Tak bardzo chciałem z kimś z was porozmawiać. Tak często mówiłem, że dzisiaj dwie szanse na 1 140 000. No i jedna już za nami właśnie. 1000 złotych wysyłam. Tak absolutnie nie miało być. To nie miało być 1000. To miała być, no, gruba forsa. Natomiast też 1000 jest fajny, bo ktoś z was tego 1000 przed chwilą nie miał, a proszę bardzo, teraz ma. 1000 złotych wysyłam, plus przytulasy mocne, bo nie udało się porozmawiać z różnych powodów. Być może ktoś po prostu był zajęty i wyłączył telefon. Słuchajcie, nic straconego, jak to mówią, bo obiecaliśmy dwa finały dzisiaj w złotej kumulacji. Także, no, ja słowa dotrzymuję oczywiście. Drugi finał przed nami, pierwszy dzisiaj finał złotej kumulacji za nami, a po 16 uśmiecha się do was ponownie 1 140 000. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Będzie druga szansa na 1 140 000 złotych. Jeszcze dzisiaj po 16 kolejny finał w złotej kumulacji. No i trzeba dać sobie szansę na to szczęście.
4: Odbierajcie telefony, jeśli jesteście w grze, i wysyłajcie zgłoszenie, by zagrać o 1 140 000. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467.
3: 4,92 kosztuje taka wiadomość, ale wchodzić możecie też przez www.rmfmax.pl.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: I po reklamie.
8: Mam na imię Jadek.
9: A ja Daniel.
10: Cześć, tu Roxy Węgiel.
11: Cześć, tutaj Trips.
12: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.

Boxer, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę przy

0: Lecą sobie hity na maksa. Fura hitów na maksa. A nawet furtado hitów na maksa. 28 minut i godzina 14. Są rzeczy, o których powinniście wiedzieć. Siedzicie sobie spokojnie w pracy, słuchacie RMF Max, super, ale wrócicie do domu i wtedy się zacznie.
1: Nowość w polskiej gospodarce to się nazywa ekonomia kanapowa. Kupujemy z kanapy wszystko. Od jedzenia, przez ubrania, po elektronikę, wszystko.
0: Siedzisz sobie, klikasz, zamawiasz, kurier potem przynosi.
1: No.
0: Ekonomia kanapowa. I najważniejsze, żeby ta kanapowa ekonomia nam nie zasłoniła spraw łóżkowych, nie?
2: Max.
0: Nowość teraz poleci. Wasted.
1: No.

0: pada. A pada, ale jeszcze nie zimno. To od jutra. Zimno i pada, to już pojutrze.
1: Tak mówią nasze prognozy, ale eksperci w tym temacie za moment.
0: Max! Zostańcie, by poznać najbardziej szczegółowe ze wszystkich prognoz.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
12: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meteorolodzy prognozują nam na dzisiaj sporo chmur w całym kraju, ale miejscami pojawiać się będzie także słońce. Najchłodniej w Białymstoku, niecałe 19 kresek na plusie, w centrum i na zachodzie około 21, najcieplej w Rzeszowie nawet 23 kreski. W Trójmieście przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru, w pozostałych regionach raczej sucho. Ciśnienie utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie, więc pogoda powinna być w ciągu dnia raczej stabilna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: najlepsze hity na maksa do pracy podrzucamy wam popołudniową porą i przynosimy dobre wiadomości, aha, bo jutro będzie taniej.
1: Ale super, 6,83, benzynka 7,74 za diesla, więc trzeba dzisiaj koniecznie wyjeździć to droższe paliwo, zrobić miejsce na tańsze. Mhm. Najlepiej pojechać na zakupy, a za tą finansową nadwyżkę coś sobie kupisz.
0: Dwie bułki na przykład.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do peki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu jest Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: 14 na zegarach w studio RMF Max. Przed nami Flash, najświeższa prognoza pogody. Monika Chrycko, zapraszam. A w popołudniowym Fleszu wracamy do ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych ranił tam 8 osób, w tym 5 dzieci. Nie wiadomo na razie, w jakim są stanie. Mają głównie rany cięte. Po ataku napastnik uciekł, ale szybko został zatrzymany przez policjantów. Co teraz dzieje się w szkole?
8: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
7: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada. Ceny paliwa delikatnie w dół. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 7,71 zł, a oleju napędowego 7,74 zł. Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii: Auri Kagan z Francji oraz Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych. Te prace miały kluczowe znaczenie m.in. dla przemysłu farmaceutycznego.
5: Słuchacie RMF Max.
7: Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji sugerujących, że jej kontrkandydat Łukasz Gibała po dojściu do władzy dokona zwolnień grupowych w Urzędzie Miasta. Proces odbył się w trybie wyborczym. Sąd nakazał Piątkowskiej publikację sprostowań, ale nie uwzględnił wniosku sztabu Gibały o przeproszenie oraz o przyznanie kwoty pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego. I pozostałe informacje w skrócie. Bydgoszcz będzie gospodarzem szczytu cyfrowego IGF Polska 2026. To ogólnopolska przestrzeń debaty o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata cyfrowego. Program sprawdziła nasza reporterka. O czym będzie mowa?
9: Będą rozmawiać m.in. o sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i przyszłości internetu, czyli m.in. jak budować bezpieczną przestrzeń cyfrową, czy jak wykorzystać nowe technologie do rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia.
7: Więcej szczegółów oraz możliwość rejestracji na stronie miasta, dodaje Renata Pasiut. Policjanci z wielkopolskiego Archiwum X ujęli sprawcę brutalnego gwałtu sprzed 17 lat. Sprawa dotyczy ataku na młodą kobietę, do którego doszło w centrum Piły. Podejrzany przyznał się do winy.
10: Trop doprowadził policjantów do jednego z zakładów karnych. Tam 47-letni Arkadiusz W. odbywał wyrok za napad i dzięki pobraniu od mężczyzny próbki materiału genetycznego i jej przeanalizowaniu, wynik badań nie pozostawił żadnych wątpliwości. To jego DNA było w 100% identyczne ze śladami, które zostały zabezpieczone na miejscu gwałtu właśnie w 2009 roku.
7: Mówił Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Środa z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, jedynie na południowym wschodzie będzie ono małe, nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni, 17 na północy kraju, w kotlinach Sudetów około 20 w centrum, do 23 na południu. Wiatr słaby jedynie w rejonach podgórskich, umiarkowany, porywisty. Wiecorem na Śląsku może powiać zdecydowanie mocniej. Ciśnienie w całym kraju do końca dnia ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Na maksa.
12: 40 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych, którymi będzie można jeździć za darmo po całej Europie.
13: No i powiemy wam, jak można je zdobyć. No a przy okazji postaramy się, żebyście wysłuchając RMF Max wygrali milion.
12: RMF Max.
13: Milion 140 tysięcy. Fajnie, co?

0: warsztat potrafi na nim grać i to pięknie słychać w RMF Max.
1: Bilety na pociąg za darmo. 40 tysięcy konkretnie darmowych biletów na takie podróże po krajach Unii Europejskiej.
2: Ekstra.
1: I żeby sobie pojechać na tego Erasmusa Plusa, to trzeba mieć 18 lat, trzeba być obywatelem Unii i jeszcze rozwiązać taki krótki quiz.
0: To w ramach takiego projektu Discovery EU, także proszę tam zaglądać, proszę sprawdzać. Mówi wam o tym RMF Max. I w tym quizie erasmusowym jest takie jedno trudne pytanie. To jest w ogóle najtrudniejsze i najgorsze pytanie, jakie można dostać na Erasmusie. Kiedy wrócisz? A drugie, koleżanka mi mówiła, ile masz lat?

0: Magda otworzyła sejf. Otworzyła sejf i wygrała
1: 1 140 000 zł!
2: A my już jesteśmy przygotowani, żeby też się tak cieszyć, bo dzisiaj w rocznicę tej wygranej to ty możesz być Magdą i wygrać 1 140 000 zł.
0: Uwaga, podajemy instrukcję obsługi 1 140 000. Żeby wygrać 1 140 000, trzeba na przykład teraz SMS o treści MAX wysłać na numer 7467. MAX na numer 7467 albo przez nasze www.rmfmax.pl.
2: A dzisiaj mamy w kalendarzu 7 dzień października. Siódemka jest szczęśliwa, więc przez 7 najbliższych minut będzie będziemy mnożyć wasze zgłoszenia razy 477.
0: A jak się bawić, to z 777 jeszcze czwórką z przodu, to będzie 477 razy każde zgłoszenie. Jeżeli chcecie wejść do finału, to teraz jest ten najlepszy moment, bo już tylko 6 minut zostało na to, by wysłać SMS o treści MAX na 7467. 4,92 kosztuje ten SMS. MAX wysyłajcie na 7467, by po 16 wejść do finału, otworzyć sejf i tak jak Magda wygrać
3: 1 140 000 zł!
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda. I po reklamie.

0: Zakochałem się od pierwszego słyszenia w tym numerze. To była Margaret w RMF Max.
1: Kto chciałby żyć długo?
0: I szczęśliwie. Ja.
1: Bo jest nowa recepta na długowieczność. Posłuchaj uważnie. Chodzenie po schodach, prace w ogrodzie, noszenie zakupów w rękach, prace kuchenne, sprzątanie, robienie prania, odkurzanie i mycie podłóg.
0: Żeby żyć długo, to trzeba sobie pomagać w obowiązkach domowych.
1: Tak.
0: Z tego, co słyszę. Dobra wiadomość, wreszcie nie będziemy tego musieli robić sami, prawda panowie?
1: Dobry żart!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Lekka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland. I po reklamie.

0: Stary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Środa z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, jedynie na południowym wschodzie będzie ono małe, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni, 17 na północy kraju, w kotlinach Sudetów około 20 w centrum, do 23 na południu. Wiatr słaby jedynie w rejonach podgórskich, umiarkowany, porywisty. Wieczorem na Śląsku może powiać zdecydowanie mocniej. Ciśnienie w całym kraju do końca dnia ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ale nam się świetna nowość trafiła. Paco Amoroso i Pink Panthers, Sexy Magic w RMF Max. 5 minut i 15.
1: Koniecznie sprawdźcie naszego Instagrama, bo tam wjechało coś fajnego.
0: Zwłaszcza dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby Aśka do nich choć raz w życiu zamrugała. Asia wytłumaczyła, dlaczego to się tak rzadko zdarza.
1: Koniecznie sprawdźcie nasze sociale i bądźcie jutro w samo południe.
2: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: i to Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Jest 15:00, flash, sport i pogoda. To już teraz. Monika Chrycko, zapraszam. Flesz o 15:00 zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole, zranił też dwie osoby poza placówką.
5: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie.
4: Zabezpieczony jest także miejski monitoring, dodaje Krzysztof Zasada. Do szpitali trafiło w sumie 8 osób, w tym 5 uczniów, a także agresor.
2: To jest RMF Max.
4: Szczecińska prokuratura okręgowa ujawniła szczegóły dotyczące wczorajszych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.
6: Prokurator w ramach prowadzonego śledztwa będzie badał, czy zachowanie Rzecznika Praw Dziecka polegające na rozpoczęciu postępowania przed organami ścigania doprowadziło do odebrania rodzicom dzieci i umieszczeniu kilkuletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Prokurator wydał postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, które mogły być dowodem rzeczowym w tej sprawie. Chodziło o dokumentację i o przedmioty elektroniczne.
4: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. W kalendarzu październik, ale wciąż jest ciepło, co cieszy użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerzystów. O czym należy pamiętać w czasie jazdy?
7: Aby poruszać się na hulajnodze elektrycznej, nie wolno przekraczać limitu prędkości 20 km na godzinę. Z autopsji wiem, zresztą pewnie Państwo też się orientujecie, obserwując osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, że one naprawdę zdarza im się dosyć mocno przekraczać tę prędkość.
4: O tym powiedział nam Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Nie skończył się także sezon na kleszcze. Spadek temperatury powietrza nie oznacza końca problemu. Kleszcze wykazują jesienią drugi szczyt aktywności, dlatego tak ważne jest, aby po każdym spacerze w lesie dokładnie przeglądnąć swoje ciało. W RMF Max sprawdzamy, jak wygląda leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze.
8: Jeżeli chodzi o najczęstszą chorobę przenoszoną przez kleszcze, czyli boreliozę z Lyme, to należy pamiętać, że jest dostępna skuteczna antybiotykoterapia. I tutaj nie powinniśmy szukać żadnych alternatywnych terapii, bo takie też są dostępne na rynku i my ich nie polecamy, dlatego że nie są one zgodne z evidence-based medicine. Natomiast jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, to nie ma leczenia przyczynowego, jest tylko leczenie objawowe, ale w tym przypadku mamy skuteczną szczepionkę, a więc możemy się zabezpieczyć przed tą chorobą.
4: Przyznała profesor Anna Moniuszko-Malinowska, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji USK w Białymstoku. W tym flashu tyle, teraz już flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
2: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Popołudniowy flash sportowy RMF Max otwiera tenis. Mamy dobrą i złą wiadomość. Najpierw ta lepsza. W Pekinie Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale China Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Amerykankę Iwejowicz. Niestety Kamil Majszak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś trzecia kolejka Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wieczorem kluczowe mecze polskich drużyn. O 20:45 rozpocznie się spotkanie Industrii Kielce z ST Magdeburg oraz Orlen Wisły Płock z Wardarem. Jest najnowszy ranking FIFA. Piłkarska reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w międzynarodowej klasyfikacji Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem Mistrzowie Świata Hiszpanie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: W środę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, więcej słońca jedynie na południowym wschodzie. Nad morzem możliwe przelotne słabe opady deszczu. Temperatura od 16-17 stopni na północy, przez 20 w centrum, do maksymalnie 23 stopni na południu. Wiatr na ogół słaby, silniejszy w górach, gdzie porywy mogą sięgać 70 km na godzinę. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.
10: Szalona akcja, miliony Polaków wracają dziś do pracy po raz pierwszy bez
0: Messiego w reprezentacji Argentyny.
10: To zmienia wszystko.
0: Wszystko to zmienia w ogóle.
10: Absolutnie. Inaczej, absolutnie. Nasze życie już nigdy nie będzie takie jak kiedyś. Ale za to my jesteśmy tutaj nadal od 15 do 18. Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć.
0: Siemano.

0: To jest po prostu idealny numer na ten moment w pracy, kiedy już masz totalnie wyluzowane. Zara Larsson.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jak masz wyluzowane. To jest nowe sformułowanie, nie słyszałem go jeszcze. Myślałem, że inne padnie, ale na szczęście padło to.
0: Wiesz, to się główka pracuje cały czas.
2: RMF Max, kanał nadawczy z wami. I dziś pytamy o jedno zdarzenie, które chcemy, żebyście nam napisali na Messenger RMF Max. I teraz uwaga, możecie wybrać zdarzenie albo ze swojego życia, albo z serialu, który aktualnie oglądacie, a my będziemy obstawiać, które jest które. O jedno zdarzenie, które chcemy, żebyście nam napisali na Messenger RMF Max. I teraz uwaga, możecie

0: Post Malone.
1: To on.
0: Z piosenką Słoneczniczki. Sunflower, 15.17 w RMF Max. Jesteśmy oczywiście cały czas z wami. Cały czas zbieramy wasze zgłoszenia do naszej zabawy, w której weryfikujemy, czy coś się zdarzyło naprawdę, czy w serialu. Wysyłacie jedno zdarzenie, a my to potem mamy ustalić. Ale to, co teraz wam powiem, to się wydarzyło naprawdę. Policja w Gdańsku postanowiła walczyć, i to bardzo mocno, z gangiem kukuryniarzy, czyli małolatów, którzy panoszą się hulajnogami po chodnikach.
1: Piękna nazwa w ogóle. Jakby nie wiem, jak pomóc, nie wiem, jak rozwiązać ten problem w Gdańsku, ale domyślam się, jak będzie się nazywała kolejna kolekcja pluszaków w Biedrze. RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: tak można jechać z pracy, tak można też pracę kończyć. Mozzie Man i Underneath the Blue w RMF Max, a my będziemy teraz na tropie. Na tropie zagadki, którą sprawiła nam Klaudia.
1: Siemanko, Klaudia.
2: Cześć.
1: Klaudia, potrzebujemy, żebyś opowiedziała nam pewne zdarzenie. Cały czas nie wiemy, czy ono się wydarzyło w serialu, który aktualnie oglądasz, czy w twoim życiu, ale słuchacze muszą też to usłyszeć.
2: Więc w krótkim, że tak powiem, w krótkiej historii. Grupa znajomych...
1: A poczekaj, Klaudia, poczekaj, bo ja ci muszę zrobić klimat, mogę?
2: Dobra, jasne.
1: Teraz opowiadaj.
2: Teraz zaczynam. Grupa znajomych, niekoniecznie znających język niemiecki, znajduje się aktualnie w Berlinie. Wśród tej grupy znajomych jedna z tych osób troszkę bardziej ogarniająca język, troszkę bardziej, że tak powiem, troszkę więcej mająca przy sobie w tym momencie gotówki, postanawia nagle wejść do pociągu i zapytać znajdujących się w środku osób, czy ten pociąg aby na pewno jedzie w kierunku Alexanderplatzu, po czym drzwi pociągu zamykają się i pociąg odjeżdża.
1: I reszta, nieznająca języka i nie mająca gotówki, zostaje na dworcu, tak?
2: Zostaje na dworcu, dokładnie tak.
0: Dobra.
2: I tylko odjeżdżające oczka tej osoby, która wsiadła do pociągu.
0: Klaudia, to jak ta osoba miała na imię?
2: Ta osoba miała na imię Klaudia.
0: Okej, okay, ale nadal nie wiemy, czy to serial.
2: Oczywiście, że tak.
1: Znaczy, no, kurczę, jednak trochę mnie... Byłby to jednak absurdalny zbieg okoliczności, gdyby Klaudia obserwowała...
0: Polskiego serialu takiego nie znam, więc to chyba było twoje życie i ty, co?
1: Klaudia, ja też obstawiam, że...
2: Dokładnie.
0: I co ty tam...
2: Osobiście odjechałam. Całe szczęście, że nie był to pociąg pośpieszny, który jechał z tego przystanku na drugą stronę Niemiec, tylko zatrzymałam się przystanek dalej i całe szczęście, że udało się z grupą skontaktować.
0: No i brawo.
1: Czyli grupa cały czas żyje, ma się dobrze.
2: Mają się dobrze, jedna z tych osób jest teraz moim mężem.
0: Proszę, jakie zakończenie! Musicie zrobić z tego serial, naprawdę.
2: No oczywiście, że tak.
1: Proszę bardzo, guten Morgen.
2: Guten Tag.
0: Silva Bamba teraz w RMF Max, a my wracamy za chwilę, tutaj kanał nadawczy.

0: Age Mata R&B i 15.40 w RMF Max.
1: Michał!
0: Co?
1: Volvo można wygrać.
0: Właśnie... No można, no właśnie chciałem tak. powiedzieć, że można.
1: Ola mi powiedziała przed chwilą, słuchajcie, Volvo jest do zgarnięcia i 1 140 000 złotych dzisiaj w sejfach, w złotej kumulacji.
0: No wiem, bo mi wcześniej już powiedziała.
1: A, no ja zawsze się ostatnio dowiaduję, tak?
0: Ale tak, pani Ola oczywiście nam przekazała ważne informacje. Volvo dla was do wygrania. Jeżeli wyślecie SMS na 7467 za 4,92 z VAT, wchodzicie do gry nie tylko w złotej kumulacji o ponad 1 000 000 złotych, ale każdy SMS zagra też o Volvo XC40.
1: Tylko to nie jest tak, że wiecie, że to się dzieje cały czas. To się dzieje tylko teraz, więc trzeba wysłać hasło Max SMS-em pod 7467. W ten sposób macie szansę wejść do dzisiejszego finału, który już po godzinie 16. Nie ma na co czekać, bo zapomnisz. Max na 7467.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
17: I po reklamie.

W środę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Więcej słońca jedynie na południowym wschodzie. Nad morzem możliwe przelotne słabe opady deszczu. Temperatura od 16-17 stopni na północy, przez 20 w centrum do maksymalnie 23 stopni na południu. Wiatr na ogół słaby, silniejszy w górach, gdzie porywy mogą sięgać 70 km na godzinę. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i duże, i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.

0: Oskar Cems w RMF Max. Za 6 minut będzie 16 i w sumie tego nie było w planach, ale pomyśleliśmy z Michałem, że będziemy mili, tacy fajni, żebyście jeszcze mieli szansę i żebyście wiedzieli, o co gra się toczy. Dzisiaj w złotej kumulacji 1 140 000 złotych, bo dokładnie tyle w zeszłym roku o tej samej porze wygrała Magda, ale to nie koniec atrakcji.
1: Volvo XT40 właśnie zamajaczyło na horyzoncie. 16 października ono jest do wygrania, ale już dzisiaj każdy SMS, który wyślecie, wchodzi do gry nie tylko o te 1 140 000, ale też o to Volvo XT40. Także dajecie sobie tak jakby szansę na dwie różne wygrane.
0: Pięknie to brzmi. Więc teraz nic, tylko słać. Max SMS-em na 7467 za 4,92. Wszystkie szczegóły i zgłoszenia też na rmfmax.pl.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: 16 na zegarach w studio RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na skrót najważniejszych informacji. W Polsce jest za mało fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, uważa Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki pod tytułem Wszyscy tak jeżdżą. Zdaniem eksperta te urządzenia są zbyt wolno instalowane na polskich drogach.
1: Mamy odcinkowy pomiar prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy.
0: Dodajmy, że od przyszłego roku mandaty z fotoradarów mają być skuteczniej ściągane, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Już w tę niedzielę decydujące starcie Monika Piątkowska kontra Łukasz Gibała. Mowa o przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Komunikacja miejska jest jedną z kluczowych spraw w stolicy Małopolski.
3: Co chwila jest wzmacnianie jednego rejonu kosztem drugiego, zresztą teraz przykładem było otwarcie tramwaju do Mistrzejowic, więc przede wszystkim właśnie pieniędzy. Trzeba będzie tą sytuację budżetową naprawić. Też te wpływy z biletu są coraz mniejsze procentowo z roku na rok.
0: Mówi ekspert transportu publicznego Jacek Mossakowski. Mieszkańcy zwracają uwagę na inne zagadnienia.
4: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe. Nawet te ulgowe właśnie.
5: Że w Warszawie w dalszym ciągu są tańsze bilety niż w Krakowie.
6: Już może niekoniecznie z tą ceną w dół, ale wydłużyć czas, ponieważ no ten bilet czasem 15-minutowy, to się po prostu nie opłaca.
0: Roczne utrzymanie komunikacji miejskiej w Krakowie to ponad miliard złotych, co wobec tego proponują kandydaci. Łukasz Gibała sprzeciwia się podwyżkom cen biletów, a jednocześnie chce inwestować w nowe linie tramwajowe. Monika Piątkowska natomiast zapowiada m.in. analizę obniżenia cen i opłaty zależne od liczby przejechanych przystanków. Rozkręca się sezon infekcji. Grypa na razie nie daje jeszcze o sobie mocno znać, ale lekarze już zachęcają do szczepień. Nie warto z tym czekać na pierwszy większy wysyp zachorowań. Dlaczego? Ze szczegółami teraz Ewelina Piechorowska-Włodyczyńska.
7: Lepiej wyprzedzić grypę niż później próbować ją dogonić. Szczepić można się w przychodniach, a dorośli także w wybranych aptekach. Farmaceuta może przeprowadzić wywiad, wystawić receptę i od razu podać szczepionkę. No i ważna informacja dla rodziców i przyszłych mam. Szczepienie przeciw grypie jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, kobiet w ciąży i kobiet w połogu.
0: Tyle nasza reporterka. I na koniec jeszcze coś, co zapewne zainteresuje wszystkich odlatujących z lotniska Chopina. Port zyskał 6 nowych stanowisk dla samolotów.
8: Dzisiaj możemy ustawić około 90 samolotów na lotnisku Chopina. Wiadomo, że one nie stoją cały czas, te samoloty muszą latać, ale już brakowało, mamy tu miejsca do odladzania, więc operacyjnie również to się wpisuje w to zwiększenie przepustowości i lotniska Chopina.
0: Tyle wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniu. Główna rozbudowa terminala ma się zakończyć w 2029 roku.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Środowe popołudnie przyniesie sporo chmur, choć na południowym wschodzie będzie pogodniej. Nad Bałtykiem miejscami pojawi się przelotny deszcz. Termometry pokażą od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i nawet 23 stopnie na południu. Wiatr przeważnie słaby, ale w rejonach podgórskich może powiać trochę mocniej. W Beskidach porywy nawet do 70 km na godzinę. Co nas czeka w nocy? Zachmurzenie małe jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: No i proszę, już 4 minuty prawie po 16. Jak brzmi środa w studiu RMF Max? Bo jest nas więcej.
12: Jak brzmi środa w waszym samochodzie, który jedzie właśnie do domu? Możecie oczywiście wysłać nam głosówkę na Messengerze RMF Max. 16.4, siemano.
11: Dobrze brzmi też Fastboy Music Sounds teraz w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka, kanał nadawczy. Cześć!
12: Woo! Hey.

0: Somewhere, my body isn't ready w RMF Max, 13 minut po 16. Tak was w sumie na luziku na szybko zapytaliśmy, jak wam brzmi ta środa teraz w pracy o tej porze albo w drodze z pracy. No i co tam przyszło, Michał?
1: Radości w drodze do domu. Juhu, korki.
2: Wow.
0: Ale a można chyba jeszcze bardziej optymistycznie, czy co?
2: Można wiele razy z rzędu powtórzyć sobie juhu. Szybko. Co jeszcze?
3: Środa, la la la la la la.
0: Początek mi się podobał, końcówka mnie zaniepokoiła. Bardzo ale jest okej.
2: Okay. Właśnie ta środa tak eskaluje, mam wrażenie, tak? To jest
0: to jest metafora środy po prostu, tak w całości.
2: Dokładnie, tego jak rozwijają się zazwyczaj środy, posłuchajmy tego jeszcze raz.
3: Środa, la la la la la la.

0: Tak też brzmi środa w RMF Max. Robin Schulz i Take It Slow, ale takie rzeczy tylko dzisiaj się mogą wydarzyć. Nie milion, a 1 140 000 złotych w jednym z sejfów złotej kumulacji, bo dokładnie tyle Magda wygrała rok temu.
1: I historia lubi się powtarzać, jakby spójrzmy sobie prawdzie w oczy.
0: Możecie powtórzyć historię Magdy, wchodząc teraz na rmfmax.pl, bo Magda tak zrobiła. Potem do niej zadzwonili, dzisiaj dzwonią Ola Filipek i Olek Sikora. Wybieracie sejf, no i być może trafi się właśnie ten, w którym 1 140 000 złotych.
1: Ale my też tak gadamy, ile do wygrania nie powiedzieliśmy, jak do gry wejść.
0: A, faktycznie, masz rację. No to dobra, to najpierw czas, bo czasu mało. 10 minut, tak mniej więcej macie, więc trzeba chwycić telefon teraz i wysyłać hasło Max na 746767, wiecie o co chodzi, za 4,92.
1: Musiałaś.
0: Na rmfmax.pl też można jak coś. Tylko szybciutko, bo za chwilę finał złotej kumulacji.
1: A potem telefony odbierajcie, bo jak Ola i Olek dzwonią, to trzeba odbierać. 1 140 000 złotych dziś może wygrać ktoś z was.
0: Nie róbcie nam przykrości. Odbierajcie telefony. rmfmax.pl, tutaj wszystkie szczegóły.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest. Let's
5: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Takiego finału Złotej Kumulacji nie było dawno. 1 140 000 złotych. Za chwilę, mamy nadzieję, komuś wręczymy tak ogromne pieniądze. Dzwonimy do szczęśliwej osoby. Jak zawsze, zgodnie z regulaminem, czekamy 6 sygnałów.
2: I tak niewiele nas dzieli od tej wyjątkowej chwili. Czekamy 6 sygnałów. Mamy nadzieję, że to...
1: Nie tak się umawialiśmy. Zawsze was prosimy, żebyście mieli telefon przy sobie, żeby on był włączony, jak już wyślecie SMS-a.
2: Dobrze, to teraz tak. No bo regulaminowo wręczamy komuś 1000 złotych na pocieszenie. To jest bardzo ważna sprawa. No i życzymy wszystkiego dobrego, bo to różne sytuacje losowe wpływają czasem na to, że nie odbieramy telefonu. Ale zapamiętajmy to wszyscy w tym momencie. Umówmy się tak, jak już wchodzicie do gry, jak wysyłacie SMS-a, zadbajcie o to, żeby telefon był w zasięgu, włączony, a najlepiej ustawcie przypomnienie albo poproście kogoś, żeby przypomniał wam, że warto odbierać telefony. Wszystkie, jak leci, bo szkoda przegapić taką okazję.
1: No niestety, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Tak kończymy środę w Złotej Kumulacji, ale ten tydzień dopiero się rozkręca. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: No tak jak Ola i Olek powiedzieli, telefony nie mogą być wyciszone. W tym momencie je sobie odciszcie. No bo jakie jest ryzyko? Co, na spotkaniu wam zadzwoni? Trudno. A trzeba odbierać, jak dzwoni Złota Kumulacja.
4: Trzeba odbierać, bo jutro jak wybierzemy twój numer, to z pustymi rękami nie puścimy. 1000 za odebranie. W sejfach minimum 5000, ale jest też 1000 do zgarnięcia.
3: Daj się wylosować i wyślij teraz SMS na 7467 o treści MAX za 4,92 z VAT albo wyślij to przez rmfmax.pl.

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Środowe popołudnie przyniesie sporo chmur, choć na południowym wschodzie będzie pogodniej. Nad Bałtykiem miejscami pojawi się przelotny deszcz. Termometry pokażą od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i nawet 23 stopnie na południu. Wiatr przeważnie słaby, ale w rejonach podgórskich może powiać trochę mocniej. W Beskidach porywy nawet do 70 km na godzinę. Co nas czeka w nocy? Zachmurzenie małe jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.

0: Lickely i I Follow Rivers. Nigdy nie mogłem zrozumieć, o co chodzi do końca w tym tytule. Czy ona śledzi rzeki, tak?
1: Że może rzeką śledzi.
0: A może śledzi rzeką?
1: No, w każdym
0: razie... Albo rzekomo.
1: Rzekomo?
0: Rzekomo.
1: To mi się podoba najbardziej.
0: A bo jeżeli was ktoś śledzi, może być to szpieg.
1: Może być to szpieg, bo w brytyjskim MI6, słuchajcie, się porobiło podobno.
0: Słuchajcie, brytyjskie MI6 jest w strasznym popłochu. No bo zatrzymali takiego niemieckiego agenta i się teraz obawiają, czy ich agenci wywiadu nie zostali przypadkiem wszyscy naraz zdekonspirowani.
1: A? Brzmi jak fajna tajemnica. To słuchajcie, no nie powiem wam, czy ja się naprawdę nazywam Borycka, Justyna Borycka, ale jak jutro nie pojawię się w pracy, to będą znaki.
0: No proszę. Fajne, dobrze, dobrze. Wiecie, a wy jesteście w każdym razie RMF Max. Słuchacze RMF Max. I was zapraszamy już za moment, bo zagadkowa środa wjeżdża jak zawsze w środę po południu i potrzebujemy tych najtęższych umysłów w RMF Max, żeby tę zagadkę rozwikłać.
1: To agentów już... specjalnych po prostu.
0: No właśnie, tych zdekonspirowanych, niezdekonspirowanych, zdepracowanych, zdemotywowanych i wszystkich tak naprawdę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: To jest RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na skrót najważniejszych informacji na zegarach w studio RMF Max. Minęła 17. Sezon na kichanie i kaszel właśnie się zaczyna. Październik to dobry moment na przyjęcie szczepionki przeciwko grypie. Dzięki temu zdążymy zbudować odporność przed nadejściem fali zachorowań. Jak zadbać o siebie w sezonie grypowym, by uniknąć infekcji?
2: Wietrzenie powierzchni, żeby otworzyć okno. Trzeba pamiętać o tym, że wirus jest w powietrzu i wirus jest na powierzchniach. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, żeby wietrzyć i myć ręce. Zwłaszcza po powrocie z miejsc, które są dużymi skupiskami ludzi, czyli ze sklepu, z kościoła, tam gdzie dużo osób się przewija i gdzie jest możliwość kontaktu z wirusem.
1: Odpowiadała Renata Olszowska-Pasoń z Nowosądeckiego Sanepidu. Przypomnijmy, bezpłatne szczepionki przysługują m.in. dzieciom, kobietom w ciąży oraz osobom powyżej 65 roku życia. W kalendarzu jesieni, choć za oknem słonecznie, w większości kraju to sezon grzewczy wystartował. Czy grzeją już u Was, czy jeszcze nie grzeją?
3: Już kaloryfery są ciepłe, już jest to ogrzewanie. Już ten sezon grzewczy się zaczął.
4: Włączają kaloryferia teraz, bo już jest taka pogoda, no i przydałoby się włączyć.
3: Ogrzewanie włączone już?
5: Ogrzewanie jest włączone.
6: Nie, jeszcze nie. Też ja mam położony dom w bardzo nasłonecznionym miejscu, więc jeszcze nie ruszyło nic. U mnie jeszcze nie ruszyły piece, także to przed nami.
1: Z mieszkańcami Nowego Sącza rozmawiał Julek Dulemba. Korzystajcie z pogody, bo ochłodzenie ma nadejść lada dzień. Taki październik w górach z kolei nie zdarza się często. Wysoko leży już śniega, niżej jest tak ciepło i słonecznie, że turyści czują się jak w wakacje.
7: No, widzę krótkie spodenki, krótki rękaw. Spodziewajcie się Państwo takiej pogody w październiku?
8: No nie, w październiku to nie.
7: I to w Tatrach.
8: Piękna pogoda, tak.
7: Czyli jak w lecie prawie.
8: Tak jest, nawet lepiej.
5: Był zamierzony ze względu na naszą sesję poślubną, ale nie spodziewaliśmy się takiej pogody.
7: To może taki prezent po prostu.
5: Chyba tak.
1: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki.
0: To jest RMF Max.
1: Na koniec jeszcze jeden ważny temat dla kierowców. Możecie powoli zacząć myśleć o wymianie opon. Nie ma kolejek o wulkanizatorów, a zimowa opona lepiej radzi sobie z ewentualną jesienną pluchą. Zapytaliśmy kierowców, czy zmiana opon ma znaczenie i kiedy się za to zabierają.
9: Ja uważam, że ma. Różnie bywa, szczerze mówiąc, zdarzają się osobniki, że widać, że jedzie rzeczywiście na letnik. No większość osób mi się wydaje, że zapomina.
10: No ja mam zimówki założone już.
11: Osobiście miałem dwa wyjazdy w góry i dlatego też wcześniej założyłem te opony.
12: Większość wymienia.
9: No tak by się przydało. Początek października zazwyczaj.
1: Lepiej to zrobić właśnie teraz, by potem nie zaskoczyła nas zima. I na koniec jeszcze jedna krótka informacja. Policjanci przejęli blisko 2000 litrów płynnej substancji psychotropowej 3CM3, z której można by wyprodukować 800 kg tak zwanego kryształu. W sprawie aresztowano w sumie 4 osoby.
0: Sprawdzisz?
13: Sprawdź!
0: Sprawdź!
13: Pogoda w RMF Max.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Końcówka dnia pogodowo dość zróżnicowana. Na północy i w centrum przeważać będą chmury, nad morzem możliwe słabe przelotne opady. Najwięcej słońca pojawi się na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy do 23 na południu. Wiatr słaby, w górach silniejszy, z porywami do 70 km na godzinę. Sprawdźmy jeszcze pogodę na noc. W nocy zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i tam możliwy przelotny deszcz.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. RMF Max.
1: Dzień dobry, już po 17:00 i co, jakoś tak przyjemniej o tej porze, prawda?
15: Oczywiście, że przyjemniej, bo wiadomo, że wreszcie szara komórka zostanie pobudzona czym innym niż pracą.
1: O to chodzi, od tego macie nas, czyli kanał nadawczy w RMF Max. Temper City już gra, za chwilę wjeżdża zagadkowa środa i dzisiaj zagadka będzie oparta na faktach autentycznych, jak to mówią. Będzie zdjęcie dokumentujące finał zagadki.

0: Jakieś łączenie w mózgu u Michała Siwka następuje teraz.
1: Właśnie dokładnie chciałem zaprezentować mniej więcej, jak brzmi mój mózg w tym momencie, próbując przetwarzać dzisiejszą zagadkę.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: A zagadka na dziś brzmi tak. Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
3: Ja myślę, że to jest parapet.
0: Jak parapet?
1: Ja na przykład z parapetem jestem na pan, więc to się nie klei. Co jeszcze?
4: To pewnie będzie babka kiepska.
1: Ani na pan, ani na ty. Nie jesteś z babką kiepską.
0: No nie, z babką kiepską się jest na babka.
1: Per babka. Dobra, słuchamy dalej. Znaczy, dla formalności. To nie były poprawne odpowiedzi.
0: To nie były.
5: Karolina widzi obraz.
0: No i tutaj już jesteśmy troszkę bliżej. Ale to jeszcze nie jest ta odpowiedź, więc przypomnę zagadkę, za chwilę rozwiązanie, więc zostańcie koniecznie z RMF Max i jeszcze można się załapać, jeszcze głosówki na Messengera można wysyłać. Uwaga! Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi w tych samych kwiatach, z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
1: Teraz przyszło, czy to jest piwo?
0: Nie!

0: Dobrze rozbojana Karol G z nowej płyty Baby Wow w RMF Max. No wow, to są wasze odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pozwolę sobie odegrać scenkę. Justyna Borycka przychodzi do studia i mówi: nie, no dzisiaj to nikt nie zgadnie. Dzisiaj za trudne wymyśliłam. Dzisiaj takie wymyśliłam, że nikt na pewno nie zgadnie.
0: No i otóż rozpykaliście mnie. Ino roz, ale przeczytam
2: leży
0: jeszcze...
2: Leży na łopatach Borycka, ale to przypomnij tą swoją niezgadywalną zagadkę.
0: Dobra, dobra, już tam. Bo to jest zagadka, słuchajcie, z życia
2: dobra,
0: wzięta.
2: Dobra, czytaj już, no.
0: Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi w tych z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
2: No to posłuchajmy tych poprawnych odpowiedzi, które miały nie przyjść.
3: Siema, u babci zawsze też to widziałam. To jest święty obraz papieża.
4: To jest papież. Na bank to jest papież.
5: Czyżby chodziło o obrazek z papieżem?
6: Może obraz papieża z jakimiś kwiatami?
7: Ladies and gentlemen, we got him.
0: No, udało się. Znaczy, zostawiłam małe podpowiedzi w tej treści, tak?
2: Cztery poprawne odpowiedzi. Już po prostu myślę, że pora, żebyś zamilkła.
0: Dobra, no. Ale obiecuję.
2: I pogratulowała naszym słuchaczom.
0: Gratuluję wam bardzo gorąco i chciałabym powiedzieć, że na wiadomości przyszło bardzo dużo, ale na wszystkie, to trochę zajmie, ale na wszystkie odpowiem zdjęciem, żeby nie było, bo to jest sytuacja prosto z rzeczywistości.
2: Dokumentacja fotograficzna leci do was już za moment.
0: Na Messengerze.
2: A teraz leci do was Alan Walker.

0: 17.40, być może jeszcze gdzieś jedziecie coś załatwić, zastanawiacie się, jaka pogoda czeka was jutro, jak się obudzicie, no to prognoza już za momencik.
1: Prognoza za momencik, ale trzeba się szykować na cieplejsze kurteczki, bo podobno te ciepłe dni powoli się kończą, przynajmniej w najbliższym czasie.
0: No to posłuchajcie, co nas czeka, zaraz później dużo bęgerów, Dawid Podsiadło, później Kygo i Take Me Back.
2: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Nie udawaj, w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Końcówka dnia pogodowo dość zróżnicowana. Na północy i w centrum przeważać będą chmury, nad morzem możliwe słabe przelotne opady. Najwięcej słońca pojawi się na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy do 23 na południu. Wiatr słaby w górach, silniejszy z porywami do 70 km na godzinę. Sprawdźmy jeszcze pogodę na noc. W nocy zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane i tam możliwy przelotny deszcz.

0: Harry Styles w RMF Max. No bardzo miło się żegnać dzisiaj takim numerem.
1: As it was, powolutku dobiega końca i kanał nadawczy tak samo. Michał Siwek,
0: Justyna Borycka. My się słyszymy jutro po 15, a tymczasem zostańcie z RMF Max, bo za chwilkę wjeżdża tutaj Graba i też się będzie działo. Miłego.
1: Pa.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój. Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Pełno na zegarach w RMF Max. To czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcać pacjentowi. System oparty jest na AI.
3: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
4: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
2: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem Siemianowickiej Oparzeniówki, rozmawiał Marcin Buczek. Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego prowadzą akcję pod hasłem Świeć przykładem, noś odblaski. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Akcja informacyjno-edukacyjna Świeć przykładem, noś odblaski skierowana jest do pieszych. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym również seniorom, o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Akcja potrwa do końca roku.
2: To była Lidia Kowalska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Warto zaopatrzyć się w czujkę dymu i tlenku węgla, przekonują strażacy. Takie urządzenie nie kosztuje dużo, a może uratować życie. To ważne, bo w tym sezonie rośnie liczba zatruć się tlenkiem węgla.
6: Eksploatujemy nasze urządzenia grzewcze. Tam właśnie to ryzyko powstania się tlenku węgla jest bardzo duże, bo ten czad powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania.
2: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Październik to dobry czas na wymianę opon i to z kilku powodów. Po pierwsze, w serwisach nie ma jeszcze kolejek, a po drugie, samochód będzie bezpieczniejszy.
7: Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje. I właśnie na takiej mokrej, śliskiej nawierzchni ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
2: Mówiła nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska. A po trzecie, równie ważne, będziecie mieć to już z głowy.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Przemoc wobec dzieci może mieć wiele różnych form, mówią specjaliści. W Wielkopolsce rusza akcja Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwrócić uwagę na ten problem.
8: Jako dorośli jesteśmy tymi, którzy są odpowiedzialni za dobrostan dzieci i powinniśmy reagować, by przede wszystkim uważni na różne objawy tej przemocy, nie tylko tej przemocy fizycznej, ale też na tej przemocy psychicznej, która jest coraz bardziej też widoczna.
2: Mówiła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Kampania potrwa do 19 listopada. A na koniec flesza zaglądamy jeszcze do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko i w ten sposób upamiętnić ważny moment waszego życia. A mowa o tegorocznej akcji w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i drzew okolicznościowych.
9: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne.
2: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
10: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W nocy ze środy na czwartek pogodnie, na ogół z małym zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie, gdzie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na zachodzie i północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w dolinach. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Może powiać do 80 km na godzinę. Jutro przelotne opady deszczu w zachodniej i centralnej Polsce.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Zaczyna się najmilsza część dnia, czyli nasz wspólny wieczór. Przemek Grubowski, witajcie po 18 w RMF Max. Zostajemy razem, odkrywamy nowości, odliczamy hiciory na liście Hot Bands to od 20. No i posłuchamy sobie, jak pięknie śpiewa Zalia teraz.

0: Trzeba mówić, że to nasi Polacy, remikserzy z Komodo, świetnie grają także na żywo. Ich wersja I Just Died In Your Arms ma już trochę czasu, ale mam dla was kolejną nowość. Nowi wykonawcy i nowy hicior na horyzoncie z opcją, przynajmniej tak czuję, szybko na pierwszą piątkę listy Hot Bands, może niedługo. A ci wykonawcy to Gnarly i Major League DJs. No to potańczymy teraz do numeru Wasted.
1: To jest nowość.

0: Paraíso, świeżo bite jesienią wieczorowo w RMF Max. To nowość od Lost Frequencies i Mari Frost. No bo wiecie, hiciory tak po portugalsku też co jakiś czas przecież stają się popularne. Może Sean Paul kiedyś tak po portugalsku, po polsku może kiedyś spróbuje, bo u nas wciąż popularny. Za chwilę Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. No i będą też polskie rapsy. Czy są ze mną fani, o co chodzi? Wiem, że jesteście.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Asia.
13: Tu Radek.
14: Cześć, tu Daria Zawiałow.
15: Hey, it's Dua Lipa.
16: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa!
19: Hity na maksa!

Dobry numer na spalanie kalorii, na przykład po kepsie. Eli Oaks i Lavinia w numerze Reasons. W szczególności jak ktoś jest kebabowym rekordzistą. Słuchajcie, doczytałem dzisiaj, że podobno rekordzista Polski to zamówił 865 kebabów w ciągu roku, bo wiecie, aplikacje to mają różne dziwne statystyki. No to ponad 2 kebaby dziennie, ale może facet dla całego biura zamawiał. Teraz kawałek, który też pasuje po kepsie. Jest energia, jest nowość w RMF Max. O co chodzi? Nawija, że nienawidzi Warszawy. Posłuchajmy dlaczego, jak to jest.

0: Ekipa Swedish House Mafia wysoko w zestawieniu, ale mamy nowego, starego zwycięzcę, jeśli chodzi o plebiscyt DJ Mac, najbardziej popularnych DJ-ów świata. Ponownie po raz szósty na miejscu pierwszym jest David Guetta. A Swedish House Mafia też robi świetne kawałki. Przed chwilą Happiness is so sad. David Guetta jeszcze wróci w RMF Max. Za chwilę Somber. Sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary.
6: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
5: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

W nocy ze środy na czwartek pogodnie, na ogół z małym zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie, gdzie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na zachodzie i północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w dolinach. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, może powieć do 80 km na godzinę. Jutro przelotne opady deszczu w zachodniej i centralnej Polsce.

0: I tak idziesz sobie jesienią przez park, gdy spadają liście, jest żółto, czerwono, po prostu kolorowo, pomarańczowo i słuchasz sobie tego numeru Post Malone i Swae Lee, Sunflower. No może też na taki wieczorny spacer po parku, jak jest nie za ciemno, żeby nikt was nie przestraszył, no ale do Halloween jeszcze trochę, chyba jeszcze nie straszą. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzyk i ruszamy sobie w Tour de Klap w RMF Max. Fajnie się zapowiada na Śląsku weekend w Energy 2000, w klubie Energy 2000, gdzie w piąteczek Blacha 2115 z koncertem live. Natomiast w sobotę będą rządzić klimaty retro, a nawet mega retro. Złota era clubbingu, przypomni nam ją holenderski duet Four Strings, ikona trensowej sceny, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę. Wystąpią też tego wieczoru The Matrix i DJ Gene. A zostaniemy jeszcze w Katowicach, bo w tę sobotę też piąte urodziny miejscówki Strefa 54. Urodziny oczywiście z atrakcjami. Zaglądamy jeszcze do warszawskiego klubu Explosion. Tutaj weekend przywitany zostanie koncertem też...

0: hip-hopowym Wad Stoja pojawi się na scenie Explo, natomiast w sobotę też muzyka na żywo, wystąpi grupa Powerboy, natomiast na klubowej swoimi setami podkręcać was będzie cały wieczór DJ Madson.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Słuchacie RMF Max, czas na porcję najnowszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Polscy kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym. Jak wynika z ogólnoeuropejskiego badania, w którym brał udział Instytut Transportu Samochodowego, stosuje się do nich zaledwie 1 na 5 kierujących. Polscy kierowcy pędzą po polskich miastach, bo mogą, mówi Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki pod tytułem Wszyscy tak jeżdżą.
2: To jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia, są powody społeczne, my bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowani narodem Europy. Ciągle się gdzieś spieszymy.
1: Dodał Bartosz Józefiak. 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, domaga się prokuratura. To maksymalna kara przewidziana przez prawo w tej sprawie. Prokurator domaga się też 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów i 2 200 000 zł zadośćuczynienia dla rodzin ofiar. Przypomnijmy, do tragedii doszło 16 września 2023 roku. BMW prowadzone przez Sebastiana M. uderzyło w kiję, która następnie stanęła w ogniu. Zginęła cała 3-osobowa rodzina.
0: To jest RMF Max.
1: Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie to dokładnie wnioski?
3: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód.
1: Diagnozę przejrzała Martyna Czerwińska. Jesienią, gdy dzień jest krótszy, a na zewnątrz jest chłodniej, zaczynamy odczuwać większy głód. Efekt jest łatwy do przewidzenia. Szybciej możemy przybierać na wadze. A jak to jest u Was?
4: Zdarza się Pani jesienią częściej sięgać po coś smacznego?
5: Zdecydowanie tak.
4: Co to jest?
5: Małe przekąski, coś zdrowego, warzywa, owoce.
6: Ja to lubię mięsko. Taki dobry stek wołowy.
1: Pytał o to Dominik Smaga. I na koniec jeszcze przenosimy się do Gdańska. Tamtejsze zoo prowadzi jesienną zbiórkę darów dla swoich podopiecznych. Potrzebne są orzechy laskowe, włoskie, bukowe oraz żołędzie.
7: W zoo z tego skorzystają przede wszystkim jeleniowate, więc na przykład daniele czy łosie bardzo sobie takie przysmaki

0: Cenią gryzonie, ursony, wiewiórczaki, ale także papugi. Papugi też się tymi orzechami zajadają. To jest dla nich przysmak i to jest też ważny element dla wielu gatunków takiej diety jesienno-zimowej. Żołędzie u nas jedzą właśnie łosie czy pekari, również żubry.
1: Mówiła Julia Brachman, specjalistka do spraw żywienia w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie jutro, czyli w czwartek. Zdaniem synoptyków to będzie umiarkowanie pochmurny dzień, tylko miejscami to zachmurzenie może być większe. Na wschodzie miejscami więcej słońca. W zachodniej i centralnej Polsce przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do maksymalnie 25 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. W górach porywy mogą sięgać do 90 km na godzinę.
3: Dobry wieczór, witajcie po 19. Pozdrawiam wszystkich w wannie. No, jest dzisiaj dzień wanny. Różne mamy dziwne święta na świecie. W wannie RMF Max też słucha się doskonale. Teraz numer, przy którym chyba szybko wyskoczycie z tej wanny. Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands. Właśnie w tym hicie. I Like.

Disco Classic w remiksie, no i jeszcze Mata, nasz Mata, Ring My Bell. Mata w klimatach disco? Chyba się sprawdził. Teraz kolejna mega nowość tej jesieni i taka w sumie to mega grupa, bo mamy tutaj wielu wykonawców. Jest Kariel, jest Paco Amoroso, jest gwiazda Pink Panthers, jest mistrz klubowych bitów Fred Again, a wszystko na podstawie i na podkładzie house'owego klasyka muzyki French House, francuskiego house'u. Zrobił to kiedyś Etienne de Crécy, taki kawałek Am I Wrong. No i ten numer wraca. A nowego klasyka muzyki French House, francuskiego house'u, zrobił to kiedyś Etienne.

0: Martinigo.
1: MJ Deli Company, jego startup. To dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hot Bands. Kto głosuje na Deli Supreme? Zapraszam. Teraz coś świeżego z poczekalni. Klubowe bity ze Szwajcarii. Wiecie, tam nie tylko jodłują, ale mają też bardzo fajne kluby. Mają nawet paradę, uliczną paradę, czyli Street Parade. No i teraz szwajcarska klubowa duma, czyli projekt Adriatic w nowości Palm of Your Hand.

0: Robin Schulze to tak zawsze inkognito, ciemne okulary, jakby cały czas słońce świeciło mu w twarz. No ale uwielbia, uwielbia słoneczne bity i uwielbia plaże. Numer, który nadaje się także na plażę, na pewno i do klubu, i na festiwale. Take It Slow, klubowy klasyk, wrócił w remiksie i zajmuje dzisiaj miejsce 7 listy Hot Bands. Za chwilę na 6 Axwell, też obecny w zestawieniu, w setce najbardziej popularnych DJ-ów świata, DJ Mac od wczoraj. Znamy nowe zestawienie. Axwell za chwilę 6, ale może być przecież najlepszy. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Grzegorz,
19: Asia, Martyna,
20: Lady Gaga.
21: Z tej strony modelki
22: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.

Juan Luis Londoño Arias. Tak naprawdę ma na imię Maluma i Shakira, nasza nowość Aqua. A skąd ten pseudonim Maluma? Powstał z pierwszych sylab imion jego mamy Marley, taty Luisa i siostry Manueli, czyli tak rodzinnie. No fajnie, fajnie, zagadka rozwiązana. Może jutro już w zestawieniu. Alan Walker ma tutaj swoje miejsce. Śpiewa Ava Max. To może być powrót na miejsce pierwsze już jutro. Fate, miejsce piąte.

Czy znacie może jakieś śpiewające gwiazdy ze Słowacji? No to już znacie. Adela to śpiewająca baletnica, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla numeru 8 in LA. I być może już jutro będzie dla niej wolne miejsce w zestawieniu. Sprawdzamy, komentujemy, głosujemy, odliczamy rmfmax.pl i otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj mega energetyk, mega od przyjaciół z Niemiec, Stu Koles. Na trzecim Primadonna. RMF Max. Max. 3 numer 2.

Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands i być może już jutro, w czwartek, to będzie nasza nowość w zestawieniu. Na to liczę. Na miejscu trzecim w środę Two Colors w nowości Primadonna. Na drugim Tame Impala, coraz wyżej Luza. A kto jest najlepszy? No nie inaczej, najlepsza, ukochana jedynka ponownie dla niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. One. One. One.

0: Ale pięknie, ale słodko zalia. Jedynka listych obęd. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hicierami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Kramp w RMF Max. Fajnie się zapowiada na Śląsku weekend w Energy 2000, w klubie Energy 2000, gdzie w piąteczek Blacha 2115 z koncertem live. Natomiast w sobotę będą rządzić klimaty retro, a nawet mega retro. Złota era clubbingu, przypomni nam ją holenderski duet Four Strings, ikona trensowej sceny, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę. Wystąpią też tego wieczoru The Matrix i DJ Jean. A zostaniemy jeszcze w Katowicach, bo w tę sobotę też piąte urodziny miejscówki Strefa 54. Urodziny oczywiście z atrakcjami. Zaglądamy jeszcze do warszawskiego klubu Explosion. Tutaj weekend przywitany zostanie koncertem też hip-hopowym. Bad Stoja pojawi się na scenie Explo. Natomiast w sobotę też muzyka na żywo. Wystąpi grupa Powerboy. Natomiast na klubowej swoimi setami podkręcać was będzie cały wieczór DJ Matson.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
12: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: I po reklamie.

Something Just Like This, ale w remiksie Chainsmokers dla ekipy Coldplay. Przed chwilą w RMF Max Chainsmokers przez lata pojawiali się bardzo wysoko w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. No i od wczoraj znamy nową setkę, nową dziesiątkę. Teraz gościu, który spadł o dwie pozycje, ale wciąż jest w top 10. Miejsce ósme wśród tych najbardziej popularnych na świecie. Timmy Trumpet. I tak się składa, że mam dla was jego nowość z Ale Farben, Chase the Feeling.

0: Opelite od Taylor Swift brzmi jeszcze lepiej wieczorowo, a jeszcze lepiej na dobrym sprzęcie, dobry wzmacniacz, świetne głośniki. Milion to chyba wystarczy na największe głośniki. Przypominam, że milion jest do wygrania w RMF Max, w naszej nowej jesiennej zabawie i jutro też będzie można się zbliżyć do tej nagrody. Szczegóły na rmfmax.pl, a u mnie za chwilę Kygo, Take Me Back. No i wrócimy też do pierwszej dziesiątki najważniejszych, najbardziej popularnych przynajmniej DJ-ów świata.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Asia.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
14: Cześć, tu Oskar Cyms.
15: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Tak zaczynała się jej muzyczna historia i kariera także w Polsce. Hot to Ina. A ja wracam do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych DJ-ów świata. Od wczoraj znamy tych najlepszych. Wszystko ogłoszono na Ibizie. No to jak się przedstawia ta nowa dziesiątka? Może zacznę od miejsca 11. Tutaj w górę o 5 pozycji Calvin Harris. Jednak na 10. Vintage Culture. 9. Fisher. 8. Timmy Trumpet. 7. Armin Van Buren. 6. Charlotte DeVite. Na 5. Dimitri Vegas i Like Mike. Na 4. Alok. 3. Anima. 2. tutaj bez zmian Martin Garrix. I miejsce pierwsze wciąż bez zmian. Najlepszy, najbardziej popularny, lubiany na świecie. Najwięcej głosów w tym roku zdobywa od fanów tak naprawdę muzyki tanecznej. Ponownie David Guetta, nie inaczej. A ja gram wam gościa z miejsca 7. Popularny, kochany w Polsce Armin Van Buren i jego This Is What It Feels Like w RMF Max.

0: Niedawno jedynka na liście Hopbands i może tam wrócić Marlon Hofstadt i jego I Like, a ja mam dla was wiadomość na czwartek i też newsa dla tych, którzy chcieliby zrzucić trochę kalorii, a nie mogą. Może dlatego, że się nie wysypiacie, bo niewyspani ludzie, potwierdzono, częściej sięgają po kaloryczne jedzenie. Brak snu wpływa na hormony odpowiedzialne za nasz głód. Tak więc po krótkiej nocy łatwiej skusić się na przykład na fast fooda, jakiegoś kebabika, frytki albo słodycze, a później trzeba to spalić. A to już czas, żeby myśleć o tym, żeby powoli robić formę na lato 2-7. No i Pitbull i T-Pain też polecam na siłownię, jakby co. Hey baby, drop it to the floor.
1: Reklama.
2: Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
3: Czym są pracownicze plany kapitałowe? Kto może w nich uczestniczyć?
2: To program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo. W pracowniczych planach kapitałowych może uczestniczyć każdy między 18 a 70 rokiem życia, od którego umowy są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.
3: A jak wygląda schemat wpłat do PPK?
2: Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia, standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo po 3 miesiącach państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną 250 zł i co roku 240 zł dopłaty rocznej.
3: No to kiedy można skorzystać ze zgromadzonych środków?
2: Program daje największe zachęty po ukończeniu 60 roku życia. I jest to wiek wspólny dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli po 60 roku życia zdecydujemy się na wypłatę 25% jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 ratach przez 10 lat, wówczas otrzymamy wszystko bez tak zwanego podatku Belki. Możemy też wszystko rozłożyć na 120 rat i wówczas też nie zapłacimy podatku Belki. Jeżeli wypłacimy jednorazowo te środki po 60 roku życia, niestety ten podatek nam się pojawi. Można także skorzystać ze środków w innych sytuacjach, do 25% wszystkich środków w przypadku zachorowania własnego małżonka lub dziecka, ze 100% środków w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I opcja, której absolutnie nie polecam, to tak zwany zwrot, czyli wypłata na dowolny cel przed 60 rokiem życia. Czyli otrzymamy swoje wpłaty, 70% wpłat pracodawcy i zyski kapitałowe wypracowane przez instytucje pomniejszone o podatek Belki.
3: A czym jest autozapis, no i kiedy się odbędzie?
2: Autozapis obowiązuje każdego nowego pracownika do 55 roku życia. To znaczy, zmieniając pracę, taki pracownik nie musi robić dokładnie nic, żeby pracodawca zapisał go do PPK. Ale raz na 4 lata odbywa się tak zwany ponowny autozapis. Z końcem lutego, a dokładnie 28 lutego, stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji, które zostały złożone przez pracowników. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji, automatycznie zostanie zapisany do programu pod warunkiem, że nie ukończył 55 roku życia.
3: W takim razie powiedzmy, gdzie szukać informacji o PPK?
2: Wszystkie informacje o programie są na stronie, oficjalnej stronie programu mojeppk.pl. Zachęcam też do korzystania z naszej platformy onboardingowej start.mojeppk.pl, gdzie w ciągu 15 minut mogą państwo poznać wszystkie zasady programu. Polecam, bo wiedza finansowa jest zawsze ważna.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: dawno jej tu nie było w RMF Max. Kleo wieczorowo. Po 22 też nie zabraknie świetnej muzyki na wieczór w środę, na noc ze środy na czwartek. I oczywiście o poranku też budzimy was najlepiej, a ja wracam do was jutro czwartkowo o 18:00. Przemek Grabowski, zapraszam do RMF Max, gdziekolwiek będziecie od 20:00 jutro. Nowe wydanie Listy Hop Benz. Wrócę z nowościami. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: Monika?
5: I jeszcze ja, Magda!

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić,

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: powiedzieć. Nie wiem, jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że
1: ty zabija mnie powoli, bo kiedy obok stoisz, serce na chwilę mi staje w gardle. Ale żeby cię ochronić, jeśli mi na to pozwoli.

będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.